0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Witam serdecznie, Piotr Kupicha, zespół FIL. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

początku modlitwy wycisz się i weź głęboki oddech. Spróbuj poczuć, jak unosi się Twoja klatka piersiowa i jak wydychane powietrze przeciska się przez Twoje nozdrza. Ten oddech jest właśnie momentem, w którym Pan chce się z Tobą spotkać. Wsłuchaj się w słowo, które do Ciebie dziś kieruje.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza.
1: Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.

Jezus przychodzi do domu Szymona. Wszystkie uzdrowienia Pana Jezusa zaczynają się od spotkania Go. Jego bliska obecność to pierwszy dar od Niego. Czym dla Ciebie jest spotkanie Pana Jezusa? W czym możesz Go spotkać dzisiaj? Kogo możesz dzisiaj obdarować swoją obecnością?

Jezus uzdrowił teściową Szymona, a ta, wstawszy, zaczęła usługiwać innym. W ten sposób chciała okazać swoją wdzięczność za okazaną jej dobroć. Za co ty czujesz dzisiaj wdzięczność? W jaki sposób możesz ją okazać?

Tłumy chcą zatrzymać Jezusa, jednak On odchodzi, by iść do innych. W czym możesz dzisiaj naśladować Jezusa? Do kogo Bóg cię dziś posyła?

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.

Na zakończenie możesz podziękować Bogu za dobro, które udało Ci się znaleźć w swoim życiu. Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co Cię szczególnie porusza.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.

Każda msza święta jest miejscem, gdzie możemy doświadczyć tego spotkania z Chrystusem, który przychodzi, aby nakarmić nas swoim słowem i ciałem, abyśmy uczyli się w codzienności widzieć Jego wielkie dzieła, szczególnie w tym miejscu, gdzie Maryja sobie wybrała to święte wzgórze jako na miejsce swojej działalności i rozdawnictwa ogromu łask, które przez jej niepokalane dłonie przychodzą. Witam serdecznie wszystkich pielgrzymów zgromadzonych tutaj w kaplicy cudownego obrazu, jak i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji Radia Jasna Góra i przekazu internetowego. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ksiądz Jerzy modli się o radość życia wiecznego dla świętej pamięci Stefanii i Stanisława Mielczarków z okazji imienin Stefanii, ojciec Marcin, w 40. rocznicę ślubu Agnieszki i Janusza, ojciec Jan o łaskę życia wiecznego dla świętej pamięci Anny, Stanisława, Jana i Antoniego Smorońskich. Ja modlę się o życie wieczne dla świętej pamięci Eugeniusza i Jadwigi Prokop, abyśmy mogli godnie i owocnie tę najświętszą ofiarę celebrować. Na początku uznajmy naszą słabość i grzech. Panie Jezu, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, bo byliście słabi. Zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi, ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos, albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. Ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś uprawą, rolą Bożą i Bożą budowlą. Oto słowo Boże.
1: Amen.

patrzy z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który serca wszystkich

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.

święty Jan Chryzostom, kiedy głosił katechezy dla przygotowujących się katechumenów do sakramentu chrztu, to mówił taką rzecz, że zostaniecie dopuszczeni do tego sakramentu, kiedy będziecie spontanicznie wykonywać uczynki życia wiecznego. Bo bez tej spontaniczności, bez otwartości na łaskę w wykonywaniu czy wypełnianiu przykazań, czy wypełnianiu kazania na górze, które Chrystus ogłosił niejako manifest nowego człowieka, nie możecie być tymi, którzy do wód chrzcielnych zostaną dopuszczeni. Dlaczego od tego zaczynam? Bo patrząc na to pierwsze czytanie i na ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, jakby Paweł bardzo mocno pokazuje, że ta formacja ciągła jest potrzebna, że pomimo tego, że nastąpiło to spotkanie z Chrystusem, że oni otrzymali tą dobrą nowinę, to tego nie otrzymuje się raz na zawsze, albo świętość nie jest rzeczywistością stałą w naszym życiu. Dlatego pomimo tego, że ten list już jest pisany po kilkunastu, można powiedzieć, latach od jego wyjścia z Koryntu, kiedy tam zaszedł i głosił dobrą nowinę, przepowiadał im Chrystusa, to ciągle jakby te rzeczy, które on też opisuje w tym liście, wychodzą, w sensie, że wspólnota koryncka była wspólnotą podzieloną, tam były problemy z moralnością życia małżeńskiego i parę jeszcze innych. Jak ktoś sobie weźmie cały list do Koryntian, to może zobaczyć. I dlatego on ciągle im mówi o tych podstawach, też pokazując, że tak naprawdę nikt w Kościele, we wspólnocie, nie ma monopolu na zbawienie. Bo ten podział, który wychodził w tej wspólnocie koryńskiej, że tam mówili jeden jest, ja jestem Apollosa, ja jestem Piotra, a jeszcze inny ja jestem od Chrystusa, powodowało, że ten brak jedności nie pozwalał im w pełni otwierać się na łaskę Chrystusa. Bo tak naprawdę nie jest najważniejsze, mówi Paweł, kto głosi Ewangelię, ale jest najważniejszy ten, który daje wzrost, a cała reszta tych pomocników, pomagierów są tylko narzędziami mniej lub bardziej dobrze działającymi w ręku Boga. I to, że wzrost w wierze następuje, jest tylko pewnym owocem działalności takiego czy innego pobożnego księdza albo niepobożnego, albo takiej czy innej pobożnej albo niepobożnej wspólnoty, którą Pan Bóg wykorzystuje do tego, żeby człowieka przyprowadzić do siebie. I tak samo w końcówce tej Ewangelii mamy ten moment, kiedy ci mieszkańcy Kafarnaum, bo dom Piotra był w Kafarnaum, przychodzą do Jezusa i mówi, żeby jeszcze tam został u nich, bo może jeszcze nie wszyscy zostali uzdrowieni, nie wszystkich przytargali do tego domu Piotra po uzdrowieniu jego teściowej, a Jezus mówi, że jeszcze innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, że On jest tym, który się nie zatrzymuje na jednej rzeczywistości. I dlatego to bogactwo Kościoła też daje dla każdego, jakby jest miejsce, żeby z tej łaski budowania relacji z Chrystusem skorzystać. I to, że każdy z nas jest karmiony na swój sposób, w sensie, że każdy z nas, jak jesteśmy w tym zgromadzeniu, potrzebuje ciutkę innego prowadzenia, to też można wyprowadzić z tej zasady, że niemowlęciu po wyjściu z łona matki, niemowlęcia nie karmi się od razu dobrze wysmażonym kotletem schabowym, ale takie dzieciątko dostaje mleko albo z piersi matki, albo z butelki jakoś tam wymieszane z cieplejszą wodą, żeby mu ust nie poparzyła. I każdy z nas otrzymuje tą
porcję tego pokarmu na życie wieczne, taka jaka nam jest potrzebna, po to, żeby się rozwijać. I to bycie we wspólnocie Kościoła w tych różnych frakcjach wspólnotowych, począwszy od ogromnej ilości, nie wiem, zgromadzeń zakonnych, charyzmatów, potem po te wszystkie wspólnoty, które są w Kościele, jest po to, żeby słuchać i budować tą relację z Bogiem. Ale na końcu to, co jest jedynym elementem wspólnym dla tych wszystkich rzeczywistości, to jest posłuszeństwo Kościołowi, które to posłuszeństwo na końcu prowadzi do błogosławieństwa, bo ci wszyscy, którzy z drogi posłuszeństwa na różny sposób schodzą i później gdzieś Kościół zaczyna to weryfikować, to prędzej czy później, jeśli nie ma posłuszeństwa, to się zaczyna zjazd na manowce. I mając tą świadomość, że każdy z nas do tego posłuszeństwa jest zaproszony, też w tej drodze do wiary dojrzałej, i tak jak mówi Słowo Boże, potrzeba odrzucić wszelkie zło, wszelki podstęp, udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, być jak niedawno narodzone niemowlęta, które pragną duchowego i niesfałszowanego mleka, aby dzięki temu pokarmowi wzrastać ku zbawieniu, jeśli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Że to zasmakowanie czy rozsmakowanie się w Chrystusie z jednej strony powoduje, że człowiek jest zaspokojony wewnętrznie, ale jakby z drugiej strony pragnie coraz więcej. I ta otwartość na ten pokarm, który Matka Kościół tak naprawdę nam każdego dnia daje, powoduje, że w tej relacji do Chrystusa się zbliżamy. Ale też ta otwartość na łaskę, to, że na końcu rzeczywiście Pan Bóg jest tym, który daje wzrost, też prowadzi do tego, że można mieć tą postawę, o której Jezus mówi na innym miejscu Ewangelii, że na końcu wypełniając Jego wolę, jesteśmy jak słudzy nieużyteczni. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. To, do czego zostaliśmy zaproszeni. Dlatego uznanie tej swojej słabości, uznanie tej swojej gorączki, jak ta teściowa Piotra, która już nie mogła sobie ze sobą poradzić, żaden lokalny szaman nie był w stanie jej pomóc, przychodzi do Chrystusa i rzeczywiście tego uzdrowienia doznaje. I też jest to ciekawy moment, tak jak mówią komentarze, że to uzdrowienie dokonuje się w domu, a dom też jest obrazem tej wspólnoty Kościoła, że tu możemy znaleźć tą łaskę, która nam jest potrzebna do tego, żeby doświadczyć tej łaski otwarcia serca, też po to, żeby ta łaska uzdolniła nas do tej postawy służby i dzięki temu, żeby objawiała się w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, chwała Boża. Bo to służenie drugiemu, to zawsze jest jakieś konkretne działanie, które na końcu ma prowadzić do tej głębokiej jedności, która przez wieki w Kościele też została porozrywana przez te różne schizmy i nie tylko, począwszy od wielkiej schizmy, kiedy Kościół się podzielił na Kościół katolicki i prawosławie, potem mamy Lutra i Reformację i te wszystkie różne inne podziały. I to jest zawsze obraz też skutków grzechu. I dlatego Chrystus przychodzi jako ten, który wzywa do powrotu do tej jedności, to co wypowiada w 17 rozdziale Jana w czasie ostatniej wieczerzy, w tej modlitwie arcykapłańskiej, kiedy prosi o to, aby wszyscy byli jedno. I to do tej jedności każdy z nas jest powołany, żeby pomimo tych różnych podziałów, i to nie chodzi wcale mi teraz o to, że Luter kiedyś przybił swoje tezy
na drzwiach kościoła w Wittenberdze, bo to było hen daleko i może do naszych braci odłączonych protestantów mamy trochę daleko, ale są podziały o wiele bardziej.

0: relację z Chrystusem, też wpatrując się w Maryję, możemy zobaczyć, że te cuda, które i na tym miejscu się dzieją, ale też które przez te wszystkie wieki Kościoła za jej przyczyną się zadziały, te wszystkie uzdrowienia wewnętrzne i zewnętrzne, prowadzą właśnie do tego, żeby na tą łaskę miłości i jedności się otwierać i wykorzystywać tą Jego obecność sakramentalną w naszym życiu po to, żeby właśnie mogła się objawić ta miłość Boga, która każdego dnia chce naszego serca dotykać, żeby nam pomagać się zmieniać na tyle, na ile tej łasce pozwolimy działać. Bo to On, jak mówi Paweł, na końcu daje wzrost. Amen. Powstańmy i pamiętając o słowach Jezusa, proście, a otrzymacie, przedstawmy Panu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby dzięki łasce Ducha Świętego trwał na straży prawdy Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby nieustannie pamiętali, że sprawowana przez nich władza powinna być służbą. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, za całe młode pokolenie, aby swoją przyszłość budowało na Chrystusie. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących i samotnych, aby w Słowie Bożym odnajdywali pociechę i wsparcie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby przez miłosierdzie Boże i nasze modlitwy osiągnęli niebo. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, stojących wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy każdego dnia starali się odczytywać i wypełniać wolę Bożą. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty wszystko możesz i dla Ciebie nic nie jest niemożliwe. Prosimy Cię, spraw, abyśmy nieustannie uwielbiali Ciebie naszym codziennym, dobrym życiem. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni

My Tobie składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, Ojcze Święty, albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki, mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustannie cześć Tobie oddają. Łącząc się z nimi, razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem, i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię wołając.

Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenia, smutnym radość. Aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie, abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. Zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza. Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. I gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie wziął kielich napełniony winem, dzięki składał i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Boże Ojcze, sprawując teraz pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystusa i Jego zstąpienie do otchłani. Wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, a oczekując Jego przyjścia w chwale, składamy Ci, Boże, Jego ciało i krew, jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata. Wejrzyj, Boże, na ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale.
1: Pamiętaj, Boże, o wszystkich, za których składamy tę ofiarę. Przede wszystkim o Twoim słudze, naszym papieżu Leonie, o naszym biskupie Wacławie, o wszystkich biskupach i całym duchowieństwie, o składających ofiarę i tutaj zgromadzonych, o całym Twoim ludzie i o wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają.
2: Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. O dobry Ojcze, daj nam swoim dzieciom dziedzictwo życia wiecznego z Najświętszą Dziewicą, Bogu, Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, z apostołami i wszystkimi świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Tobą.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przestawiennictwo na

0: kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze
1: zakończyliśmy transmisję i rozpoczynamy nasz program muzyczny.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Unia Europejska szykuje największy pakiet sankcji wobec rosyjskiego przemysłu wojskowego. Remont był dobrze zabezpieczony, mówią drogowcy po tragedii na A1. 118 osób zginęło w wodzie, to śmiertelne żniwo minionych wakacji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Unia Europejska przygotowuje największy dotąd pakiet sankcji. Poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas i dodała, że ma on osłabić rosyjski przemysł wojskowy i ograniczyć produkcję broni. O szczegółach Joanna Wyleżą.
2: Kaja Kallas powiedziała, że w rosyjskich pociskach nadal znajdują się komponenty produkowane w Europie, a także w Azji i Ameryce Południowej. Jej zdaniem Unia Europejska musi zrobić więcej, by uniemożliwić Rosji pozyskiwanie tych elementów i skuteczniej odpowiadać na jej działania hybrydowe przeciwko Europie. Unijna dyplomacja ma przygotować około 1600 nowych wpisów na listę sankcyjną. Mają to być osoby i firmy związane głównie z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. Sankcje mają objąć także firmy z państw trzecich, które pomagają Rosji zdobywać podzespoły i technologie potrzebne do produkcji broni.
1: Szefowa unijnej dyplomacji zapowiedziała też zwiększenie wsparcia dla Ukrainy i inwestycje w europejską obronność, co ma pomóc powstrzymać Rosję. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewniają drogowcy, a chodzi o tragedię, do której doszło wczoraj koło Mykanowa pod Częstochową. Na autostradzie A1 w robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka. Na miejscu zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
3: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
1: Mówił Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Zatrzymano 32-letniego kierowcę ciężarówki, był trzeźwy. Pobrano mu krew na obecność narkotyków. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do tego wypadku. Wieczorem autostrada została tam udrożniona. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące aresztę dla Polaka, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, pod koniec lipca mężczyzna zniszczył figurę Matki Boskiej, podpalił też ołtarz. Przyznał się do tego, twierdzi, że objawienia w Medjugorje to oszustwo.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: W te wakacje utonęło 118 osób, trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale trudno mówić o satysfakcji, mówi policja. Według raportu z wakacji najczęściej tonęli mężczyźni wchodzący do wody po alkoholu.
5: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym. No i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
1: Mówił podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci.
6: Już czas na prognozę pogody w Radio Rodzina. W tym momencie mamy 15 stopni na termometrach. Chmur jest na niebie troszkę, ale rozpogadza się i słońce wychodzi i będzie nam tak dziś świeciło przez prawie cały dzień. Chociaż w tej drugiej części dzisiejszego popołudnia może się nieco bardziej zachmurzyć i słońce może nam na chwilę zniknąć z nieba. Jednak przez większą część dnia dziś będzie słonecznie, a temperaturowo do 23 stopni.
7: Reklama.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
7: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Dziś drugi dzień września, ale myślę, że dalej to dobry czas, by troszkę szkoły sobie jeszcze powspominać. Ja też mam dla Was pewną historię, ale o tym już niebawem. Tymczasem rozpoczynamy z Tiną Turner kawałek The Best już teraz na dobry początek.

0: Już prawie kwadrans po godzinie 7:00, czas na krótką kartkę z kalendarza. Otóż dziś środa, 2 września, imieniny obchodzą Stefan, Julia, Wilhelm, a także Stefania, Oliwier, Aleksander, Jakub, Zofia, Piotr, Jan, Franciszek, Czesław, Zenon. Wszystkim jubilatom składamy najlepsze życzenia. A dziś mamy również kilka nietypowych świąt, o których sobie jeszcze w trakcie tego poranka powiemy. Natomiast przysłowie na dziś są bardzo ciekawe. Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. Jakby nie było, możemy powiedzieć, że pogoda taka w miarę okej. Tego pierwszego dnia września i dziś na razie nam dopisują. Drugie przysłowie na dziś to szron wrześniowy i pajęczyny po ziemi są snać znakiem tęgiej zimy. Szronu jeszcze nie widziałam. Pajęczyn na ziemi również nie, więc chyba na razie tęga zima nam się nie zapowiada. Słońce wstało dziś o godzinie 5:49, a zajdzie o godzinie 19:22. Dzień potrwa 13 godzin i 32 minuty. No i nie wiem jak wy, ale ja gdy tak wcześnie wstaję, to tak zauważam, że coraz później wstaje nam słońce i coraz później robi się jasno. No cóż, wielkimi krokami zbliżamy się do jesieni, a potem do zimy. Tymczasem na naszej antenie Celine Dion i kawałek Taking Chances.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę. No, no.

Wspominałam, że mamy dziś pewne nietypowe święto, a mianowicie jest to Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów, który przypada właśnie na 2 września. Jest to tak zwane święto łowców głów, czyli osób, które zajmują się znajdywaniem ludzi o ponadprzeciętnych zdolnościach. Myślę, że tacy łowcy głów kojarzą się bardzo mocno, czy to z sagą Gwiezdnych Wojen, czy chociażby z piłkarskim boiskiem, bo przecież czasami się zdarza, że właśnie tacy agenci zasiadają na trybunach i wypatrują młode talenty. Ale myślę, że jest to też dobry dzień, by zastanowić się nad rozwojem swoich talentów, ale też i być może nad tym, by uświadomić sobie, jakie zdolności jeszcze w sobie ukrywamy i jeszcze nie wydobyliśmy ich na światło dzienne.

0: 7.30 już na zegarach, a więc zapraszam Was na muzyczną podróż w czasie. Kalendarium muzyczne już teraz na naszej antenie.
1: Nie wiem, co by ze mną działo się, gdybyś nie przypominał mi.
2: 2 września 1975 roku w Krasnym Stawie urodziła się Magdalena Wójcik. Piosenkarka, liderka zespołu Goja, który założyła w 1995 roku wraz z gitarzystą Grzegorzem Jędrachem oraz klawiszowcem Rafałem Gorączkowskim.

W 2021 roku w wieku 96 lat zmarł Mikis Theodorakis, kompozytor muzyki rozrywkowej, filmowej oraz poważnej. Sławę przyniosło mu m.in. skomponowanie ścieżki dźwiękowej do filmu Michalisa Kakoyanisa pod tytułem Greg Zorba.

2 września 1943 roku w Detroit urodziła się Rosalind Ashford, amerykańska wokalistka rytm bluesowa. W latach 60. była członkinią grupy Vandalis, z którą wylansowała wiele przebojowych kompozycji.

W 1946 roku na świat przyszedł Billy Preston, amerykański wokalista i klawiszowiec. Na swoim koncie ma wiele solowych płyt, ale najbardziej znany był jako muzyk sesyjny. Współpracował m.in. z takimi gwiazdami jak The Rolling Stones, Joe Cocker czy Elton John.

2 września 1978 roku w Łodzi na świat przyszła Tatiana Okupnik, wokalistka, kompozytorka oraz prezenterka telewizyjna. Przez 7 lat była wokalistką zespołu Blue Café. W 2005 roku opuściła formację, by kontynuować solową karierę.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

Na początku tej godziny wspominałam, że dziś oczywiście 2 września, ale też, że jest to dalej dobry czas na to, by powspominać sobie troszeczkę lata szkolne, powrócić pamięcią właśnie do tej szkolnej ławy. No i słuchajcie, ja tak właśnie wczoraj wieczorem sobie zrobiłam w domu. Siedzieliśmy wszyscy i jakoś tak wzięło nas na wspominki. Między innymi pierwszy dzień szkoły, ale pierwszy dzień szkoły właśnie mój. Chociaż z tym dniem jest to związana taka historia, że gdy mój brat po raz pierwszy założył mój tornister wypełniony książkami, no to po prostu ten tornister przeważył go i przewrócił się na drugą stronę. No śmiechu było naprawdę wiele wczoraj wieczorem. Jeżeli więc macie również podobne historie, czy jakieś inne, to zapraszam, możecie się nimi z nami dzielić. 71 322 20 22. A jeżeli przypomnicie sobie nieco więcej, no to myślę, że warto przeszkować takie wspomnienia, bo dziś również o nie będziemy was pytać w naszym dzisiejszym środowym konkursie. Tymczasem na antenie Radia Rodzina Michael Bublé i kawałek Haven't Met You Yet już teraz na naszej antenie.

0: 7.50 już na zegarach. Tak się składa, że ja w studiu Radia Rodzina nie jestem sama. Witam cię, Patrycja. Patrycja Jęczmionka jest już ze mną.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Spotykamy się tradycyjnie, by zapowiedzieć porannego gościa. No tak mówię tradycyjnie, ale to tak w sumie w tym tygodniu, no to dopiero trzecia zapowiedź. Dobrze,
1: dokładnie,
0: liczę?
1: Zgadza się.
0: Wracamy po wakacjach, więc...
1: Ale to dopiero początek, rozkręcamy
0: dokładnie
1: się.
0: Dokładnie, tak. No to zdradźmy, kto będzie naszym dzisiejszym gościem?
1: Europoseł Michał Dworczyk, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, a także były szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a dziś członek Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: No i myślę, że o to stowarzyszenie na pewno zapytamy, ale pojawią się też pewnie inne tematy. Jakie?
1: Z pewnością. W połowie sierpnia koleżeński sąd dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości, ja przypomnę, podjął taką decyzję o wykluczeniu z partii 40 parlamentarzystów. Wtedy to było 38 posłów i 2 senatorów wchodzących w skład nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. O to z pewnością zapytamy, ale nie zabraknie pytań o zonda krypto, bo afera się rozciąga.
0: Rozciąga się, to prawda, więc zapytamy o to wszystko, ale też i pewnie jeszcze więcej europosła Michała Dworczyka. Już o godzinie 8.10 rozpoczynamy audycję Poranny Gość, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Słyszymy się już niebawem.
1: Zapraszamy.

0: Bez wspólnego oświadczenia po spotkaniu grupy G20. Policja ma dbać o bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Sensacja w piłkarskim Pucharze Polski. Legia poza burtą. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce znajdą się w budżecie, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli chodzi o budżet państwa. Minister złożył taką deklarację w kuluarach spotkania G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Spotkanie ministrów grupy G20 zakończyło się nietypowo, bo bez wspólnego oświadczenia wszystkich uczestników. Powodem był sprzeciw Chin wobec krytyki nierynkowych praktyk. Było to pierwsze takie spotkanie, w którym Polska uczestniczyła jako pełnoprawny członek. Polskę reprezentowali oprócz ministra finansów Andrzeja Domańskiego także prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
1: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W drodze do szkoły o bezpieczeństwo zadba policja. Przez cały wrzesień policjanci mają zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów, którzy właśnie rozpoczęli semestr. Jeszcze w wakacje białostocka policja kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
2: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
0: Teraz funkcjonariusze będą przypominać kierującym pojazdami o konieczności zachowania ostrożności, zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych oraz o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci.
3: Będziemy przede wszystkim skupiać się na kontroli przy szkołach, przy przedszkolach, przy wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych, gdzie ten ruch dzieci, tych najmłodszych, jest największy.
0: Zapowiedział podinspektor z Policji Wojewódzkiej w Katowicach Mirosław Dybich. Śląska drogówka podsumowała również wakacje na drogach, na których zginęło 17 osób. To o 12 osób mniej niż w ubiegłym roku. Woda to znak Bożej łaski i miłości, przypomina Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. Ojciec Święty apeluje, by w tym miesiącu modlić się w szczególności o sprawiedliwe i oszczędne gospodarowanie niezbędną do życia wodą i by wszyscy mieli do niej łatwy dostęp, relacjonuje ksiądz Łukasz Bankowski z Vatican News.
4: Papież podkreśla, że woda jest zarówno źródłem życia, jak i sakramentalnym znakiem.
5: It quenches thirst, nourishes the earth.
4: Ona gasi pragnienie, użyźnia ziemię i leczy rany. Jest także znakiem Bożej łaski i miłości. Leon XIV zauważa, że wielu ludzi jest pozbawionych wody pitnej, chorują z powodu jej niedostatku. Niech nasza troska o wodę będzie znakiem miłości do Stwórcy i zaangażowaniem na rzecz życia najuboższych, wychowując nowe pokolenia do doceniania i ochrony zasobów ziemi.
0: Papież przypomina, że w wodzie jesteśmy odnowieni przez chrzest.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Lider piłkarskiej ekstraklasy Legia Warszawa niespodziewanie odpadł z Pucharu Polski w pierwszej rundzie, przegrywając w Lublinie z Motorem 0-3. Trudny, ciężki wieczór skomentował szkoleniowiec stołecznego zespołu Marek Papszun.
6: Musimy się teraz skupić na lidze. Wracamy tutaj za chwilę. To jest chyba jeden plus taki dzisiaj wieczoru, że możemy szybko się zrewanżować. I tak jak powiedziałem, no niestety mamy tylko już jedne rozgrywki. Na pewno duże rozczarowanie.
0: Dwa inne kluby ekstraklasy odpadły z niżej notowanymi rywalami. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole 1-2, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg 2-3.
7: Już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Rozpogodziło nam się, jest już troszkę słońca na niebie, a temperatury na termometrach wskazują 16 stopni we Wrocławiu w tym momencie. Dziś maksimum temperaturowe w stolicy Dolnego Śląska to 23 stopnie. Możliwe też przelotne opady deszczu i te opady deszczu mogą wystąpić szczególnie w tej centralnej i południowej części naszego województwa. Dziś temperaturowo właśnie do 23 stopni.
8: Reklama. Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Poranny Gość, w której gościem będzie europoseł Michał Dworczyk, były szef KPRM, a w rozmowie zapytamy m.in. o Stowarzyszenie Rozwój Plus, aferę Zonda Krypto, a także Pakt Senacki. Te i wiele więcej innych pytań zada naszemu gościowi Patrycja Jęczmionka. Rozpoczynamy poranną rozmowę już o godzinie 8.10, także bądźcie z nami.

0: 8.10 już na zegarach w studiu Radia Rodzina jest już Patrycja Jęczmionka, a także jej gość.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Europoseł EKR Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów, a także członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Jak długo jeszcze w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów EKR, bo już nie w delegacji Prawa i Sprawiedliwości, będzie ten rozwód?
3: To prawda, przestaliśmy być członkami delegacji Prawa i Sprawiedliwości, delegacji polskiej w grupie politycznej europejskich konserwatystów i reformatorów. Chcielibyśmy pozostać w tej politycznej rodzinie, ponieważ wartości, na których budujemy nasze działania, naszą politykę, są zbieżne z tymi wartościami, o które opiera się EKR. No ale czy to będzie możliwe, okaże się w trakcie negocjacji. My mamy jako trzech posłów Ruchu Rozwój Plus swoje oczekiwania, grupa ma swoje oczekiwania, więc po prostu musimy tutaj wypracować jakieś rozwiązanie. Pewnie w ciągu najbliższych dni będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jaka będzie przyszłość w tej sprawie.
2: A jeśli nie EKR, to do której grupy wam najbliżej dziś?
3: Nie chcę w tej chwili prowadzić takich spekulacji, one są niepotrzebne, ale to jest oczywiste, że jesteśmy przedstawicielami formacji prawicowej, nowoczesnej, konserwatywnej partii czy środowiska politycznego. W związku z tym, gdybyśmy mieli szukać jakiegoś miejsca dla nas, to właśnie w gronie tego typu formacji europejskich.
2: Pana kolega europoseł Waldemar Buda mówi, że mamy spodziewać się niespodzianek.
3: Zobaczymy, jak będzie wyglądała przyszłość w najbliższych dniach. Ja jestem powściągliwy raczej. Wolę zaczekać na ostateczne rozstrzygnięcia i później dopiero będziemy na pewno komunikować, jakie są nasze decyzje. Naszym takim liderem w Parlamencie Europejskim naszej trójki jest Piotr Miller, on prowadzi główne rozmowy w tej sprawie.
2: Na początku sierpnia były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założycie partię polityczną. Na ten dzień także planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Potwierdza pan minister to?
3: Na pewno w październiku odbędzie się konwencja, o której rozmawiamy. Na pewno również przygotowujemy się do utworzenia partii politycznej. No, każde środowisko polityczne, które chce startować w wyborach, musi podjąć taką decyzję. Natomiast jeśli chodzi o samą rejestrację partii, czy zgłoszenie do rejestracji partii, to jeszcze tu nie podjęliśmy ostatecznej decyzji co do terminu. W tej chwili jesteśmy skupieni na rozwijaniu struktur Stowarzyszenia Rozwój Plus w całym kraju, na poziomie województw, okręgów i powiatów. I to jest coś, co pochłania dużą część parlamentarzystów i tych najbardziej zaangażowanych działaczy. Oczywiście skupiamy się też jako parlamentarzyści, czy w polskim, czy w europejskim parlamencie, na naszej pracy merytorycznej. Ale jeśli chodzi o działania organizacyjne, to budowa struktur stowarzyszenia dzisiaj jest dla nas największym wyzwaniem.
2: A ilu dziś liczycie członków? No interesuje mnie Dolny Śląsk. Kto do was dołączył?
3: Dolny Śląsk jest jednym z takich miejsc w Polsce, gdzie nasze środowisko cieszy się największym zainteresowaniem. Łącznie w skali kraju ponad 3,5 tysiąca osób złożyło deklarację przystąpienia do stowarzyszenia. Mamy też oczywiście w tej grupie samorządowców na Dolnym Śląsku, to jest ponad 20 włodarzy, czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów. Część osób już w czasie ostatniej wizyty premiera Morawieckiego na Dolnym Śląsku w Lubinie zaprezentowała się jako właśnie drużyna Rozwoju Plus w naszym województwie. Część pewnie niebawem będziemy prezentować. Także mamy tutaj rzeczywiście rozwiniętą siatkę współpracowników. Mamy wszędzie, we wszystkich powiatach poza trzema, w całym województwie, już koordynatorów powiatowych.
2: A program?
3: Nad programem pracujemy. Ja przypomnę, że częściowo program już prezentowaliśmy, ponieważ mieliśmy dwie duże konferencje, zaprezentowaliśmy też dwa dokumenty programowe, między innymi poświęcone migracji, ale nad programem cały czas pracujemy i na pewno jesienią będziemy gotowi w tym roku do zaprezentowania takiego pełnego dokumentu programowego.
2: Czyli 15 października założycie partię polityczną? Dopytam.
3: Nie, powiedziałem jeszcze raz, że co do daty konkretnej...
2: Bo to kojarzy się już z pewną grupą polityczną, może to nie jest odpowiedni termin.
3: Co do daty złożenia wniosku o rejestrację partii, to nie mogę w tej chwili ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że to będzie ten termin, ale na pewno nastąpi to w tym roku, być może właśnie w październiku.
2: Jak się czuje pan minister z faktem, że jest na czarnej liście prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak donosi Newsweek?
3: Ja podchodzę ostrożnie do wszelkich informacji medialnych. Wiem, jak wiele różnych plotek w mediach, w kuluarach sejmowych krąży. Sam często byłem też jakimś przedmiotem czy obiektem takich opowieści. Wielokrotnie one nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Nie przejmuję się, szczerze mówiąc, tego typu historiami, bo skupiam się na moich zadaniach, na mojej pracy. Natomiast ja z bardzo wielkim szacunkiem podchodzę do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Uważam, że jest to jeden z najwybitniejszych polityków w najnowszej historii Polski.
2: Nie ma pan do niego żalu, że wyrzucił was z partii?
3: Nie ma drugiego polityka, który wskazał tylu prezydentów i premierów, co Jarosław Kaczyński. No ale w tej chwili jestem w innym środowisku politycznym. Byłem przez 24 lata w PiS-ie, teraz jestem w innym środowisku politycznym i tak jak powiedziałem, skupiam się na tym, żeby budować struktury naszego środowiska w skali całego kraju.
2: Ale jest jakaś gorycz czy żal do prezesa PiS-u?
3: Polityki nie rozpatruję.
2: Ale tyle lat w Prawie i Sprawiedliwości, panie ministrze.
3: Nigdy nie rozpatrywałem w kategoriach właśnie żalu, rozgoryczenia. Polityka to jest realizacja określonych celów, praca na rzecz dobra wspólnego. I tak powinno się patrzeć na politykę, a emocji w polityce powinno być naprawdę jak najmniej, bo emocje bardzo często nie są dobrym doradcą.
2: Były premier Mateusz Morawiecki powiedział ostatnio, że wy macie taką symetryczną czarną listę Stowarzyszenia Rozwój Plus, to do was nie dołączy. Kto na niej się znajduje? Zna pan ją?
3: Ja nie chcę mówić o personaliach, bo w polityce, w świecie mediów bardzo często właśnie skupiamy się na nazwiskach, na jakichś spekulacjach dotyczących poszczególnych osób.
2: Ale to słowa pana byłego premiera.
3: To prawda, bo oczywiście tak jest, ale ja powiedziałem, że nie chcę mówić o konkretnych nazwiskach, konkretnych
2: czarna lista.
3: Osobach. W związku z tym nie uważam, żeby to cokolwiek konstruktywnego mogło wnieść do naszej rozmowy i naszej pracy.
2: To z kim chcecie budować koalicję jako Stowarzyszenie Rozwój Plus, skoro nie udało się tego zrobić Mateuszowi Morawieckiemu, mimo że wygraliście wybory?
3: My przede wszystkim w tej chwili budujemy nasze struktury i chcemy walczyć o zwycięstwo w wyborach. W związku z tym najpierw trzeba wygrać wybory, stworzyć w nowym parlamencie silny klub parlamentarny, a potem można dyskutować na temat potencjalnych sojuszników. Dla nas w sposób oczywisty wszystkie partie w centrum i po prawej stronie polskiej sceny politycznej są potencjalnym partnerem do rozmowy, do współpracy. No to jest oczywiste.
2: Prawo i Sprawiedliwość od 20 blisko lat takiej zdolności koalicyjnej za bardzo nie ma, więc pytam z kim, z jakimi partiami?
3: Ale my nie jesteśmy już w Prawie Sprawiedliwości, w związku z tym...
2: Ale należeliście do tej partii, panie ministrze.
3: Pytam
2: się, która partia jest taka pozytywna, konstruktywna, reagująca, sensu. Tak jak powiedział były premier, bo na pewno nie jest to PSL. Ją wykluczył. To z kim będziecie budować?
3: Ja jeszcze raz powtórzę. Trzeba najpierw wygrać wybory, żeby prowadzić tego typu dywagacje. Z mojej perspektywy każda formacja w centrum czy na prawicy polskiej sceny politycznej powinna być otwarta na współpracę z innymi środowiskami, które na podobnym fundamencie wartości budują swój program, bo wszystko wskazuje na to, że po wyborach w 2027 roku nie będzie jednej dominującej partii, która mogłaby utworzyć samodzielnie większość w parlamencie, tylko będzie potrzebna koalicja. Tylko że jeszcze raz powtórzę, dzisiaj prowadzenie takich spekulacji donikąd nas nie prowadzi. Dziś w sposób oczywisty każda partia zabiega o to, żeby pozyskać wyborców, żeby przygotować program taki, który doprowadzi do zwycięstwa w wyborach w 2027 roku.
2: To jest oczywiste. Natomiast może mi pan minister odpowiedzieć, kogo wykluczacie, z kim nie zawiążecie koalicji?
3: Ja uważam, że na pewno Platforma Obywatelska jest tą polityczną formacją, która powinna być wykluczona, czy może być wykluczona z tego typu dyskusji z różnych powodów. Jednym z nich jest kompletny brak wiarygodności. No ja miałem też okazję, pracując w rządzie, z różnymi politykami Platformy Obywatelskiej rozmawiać, dyskutować, próbować wypracowywać jakieś naprawdę pozytywne z punktu widzenia Polski rozwiązania, a neutralne z punktu widzenia polityki partyjnej. No, zawsze się to kończyło katastrofą jakąś i nie dlatego, że my jako rząd, czy wówczas Prawo i Sprawiedliwość nie byliśmy tym zainteresowani, tylko ze względu na sposób działania Platformy Obywatelskiej. Ci sami ludzie dzisiaj grają tam kluczowe role, więc wydaje mi się, że taką koalicję, czy taką współpracę należy wykluczać.
2: Czyli Koalicja Obywatelska, a Konfederacja Grzegorza Brauna?
3: Pani redaktor, ja po raz czwarty powiem, że nie ma sensu prowadzenie tego typu dywagacji.
2: Czyli najpierw mówi pan, nie wiadomo,
3: wybory.
2: To lecimy dalej.
3: Dokładnie tak.
2: Po co wyścig, rywalizacja z Prawem i Sprawiedliwością na komisję do spraw zonda krypto?
3: Jaki wyścig?
2: Wy chcecie komisji śledczej, tego chce Mateusz Morawiecki, natomiast prezes Jarosław Kaczyński chce eksperckiej komisji zaufania publicznego.
3: No, ale jak pani redaktor, śledząc uważnie wydarzenia na polskiej scenie politycznej, doskonale wie, złożyliśmy wniosek o powołanie tej komisji. Dzień albo dwa dni później Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swój pomysł, to proszę pytać autorów tego pomysłu. No ja mogę uzasadnić, dlaczego chcemy powołać komisję śledczą.
2: To proszę uzasadnić.
3: Uważamy, że tutaj zaniedbania rządu w tej sprawie były bardzo poważne. Służby miały wiedzieć o szeregu niepokojących faktów, nie poinformowały Polaków, nie zabezpieczyły Polaków, w konsekwencji czego wiele osób straciło dużo pieniędzy. Jest tu szereg znaków zapytania i szereg okoliczności, które należy wyjaśnić. Dlatego złożyliśmy taki wniosek.
2: Ale wie pan minister, że żadna komisja śledcza w Polsce tak naprawdę nie przyniosła takich rezultatów, efektów?
3: To oczywiście jest sprawa, o której można by dyskutować. W tej kadencji mogę z panią zgodzić się o tyle, że rzeczywiście no, był to rodzaj jakiejś szopki czy teatru politycznego. Sam miałem okazję być przesłuchiwany przez taką komisję.
2: Natomiast no, dlatego pytam.
3: Pomijając kwestie jakby merytoryczne, dlatego że ta większość parlamentarna właśnie no, nie daje takiej nadziei, żeby tutaj coś się zdarzyło poważnego, ale pomijając te kwestie, warto z jednego powodu choćby zabiegać o utworzenie takiej komisji. Otóż jest to możliwość do nagłośnienia i częściowego zbadania jednak również i nagłośnienia różnego rodzaju nieprawidłowości.

0: komisja na pewno by miała wymiar mobilizujący dla prokuratury i mogła nagłaśniać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Czy sama by doprowadziła do ustaleń? No tu zgadzam się z panią, można mieć wątpliwości, patrząc na to, jak działa obecna większość parlamentarna.
1: A słyszał pan minister o jakichś nagraniach, które mają być opublikowane z politykami Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zonda krypto? Takie zdjęcia?
0: W mediach widziałem takie informacje, które się pojawiały, ale przyznam się, że w ogóle się na tym nie skupiam. Ja niestety albo stety nie jestem już członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nie śledzę z tak dużym przejęciem, być może jak niektórzy by oczekiwali, tego, co się dzieje w formacji, w której byłem przez ostatnie 24 lata, więc nic w tej sprawie więcej nie jestem w stanie powiedzieć.
1: A nie macie sobie nic do zarzucenia jako członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus w sprawie zonda krypto, panie ministrze?
0: No nie, rozmawialiśmy o tym w naszym środowisku. Z naszego środowiska nikt nie miał żadnych kontaktów, czy żadne organizacje pozarządowe też nie miały kontaktów z tym środowiskiem, z którymi my jesteśmy w jakiś sposób związani, w których działamy, pracujemy, czy współpracujemy, więc ja tutaj nic nie mam więcej do powiedzenia. Niezwłocznie po tym, jak te fakty ostatnie bulwersujące ujrzały światło dzienne, my złożyliśmy właśnie wniosek o powołanie komisji śledczej. Nasi parlamentarzyści w polskim Sejmie są bardzo aktywni w tej sprawie. Nie chcemy, żeby ona została zamieciona pod dywan przez Romana Giertycha i jego współpracowników z Platformy Obywatelskiej, więc staramy się zrobić wszystko, żeby pomóc poszkodowanym. Została uruchomiona strona poszkodowani przez zonda, gdzie można zgłaszać się i tam są przekierowywane i stosowne dokumenty kierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości, no więc robimy wszystko, co można w tej sytuacji zrobić, żeby sprawa raz nie została zamieciona pod dywan, dwa, żeby pomóc poszkodowanym.
1: To lecimy dalej. Jest przełom w sprawie zwrotu za broń przekazaną Ukrainie?
0: Czy, przepraszam, może pani powtórzyć?
1: Czy jest przełom w sprawie zwrotu za broń przekazaną Ukrainie? Mamy otrzymać 400 milionów euro z Unii Europejskiej. Nie ma pan takiej informacji?
0: Nie mam wiedzy w tej sprawie, natomiast no, uważam, że będzie można cieszyć się, jak te środki trafią do budżetu państwa polskiego. Mi wydawało się od początku, że no, jest to kwestia wyłącznie czasu, kiedy te pieniądze wpłyną do naszego budżetu. Bardzo dobrze, dlatego że jeżeli są prowadzone, czy od początku de facto miały być prowadzone takie rozliczenia, to bardzo dobrze, że te środki trafią również do Polski. Szkoda, że było to opóźnienie. Jak wiemy, nie mieliśmy na nie wpływu. Jeśli ta sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta, będę się cieszył.
1: Jak pan patrzy na ostatnie wydarzenia, akty sabotażu? Najpierw pożar w Lubinie, dzień później w Skarżysku Kamiennej.
0: Ja patrzę oczywiście jak większość Polaków z niepokojem i to nie są tylko wydarzenia, o których pani mówi, to nie są tylko akty sabotażu, bo jak wiemy, one nie są pierwszymi, prawda? Wcześniej były różnego rodzaju niepokojące incydenty, między innymi na kolei, no ale też mieliśmy sytuację naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez środki napadu powietrznego Federacji Rosyjskiej, więc tych zdarzeń niepokojących jest bardzo dużo. Dla mnie jest pewien wspólny mianownik tych wszystkich zdarzeń, czyli w absolutnej większości przypadków brak właściwej reakcji ze strony państwa polskiego, czyli albo brak działań prewencyjnych, które by uniemożliwiły tego typu zdarzenia, albo późniejsze, no tak jak w przypadku wtargnięcia rosyjskiej rakiety i upadku jej na terenie Polski, na terenie województwa lubelskiego, no brak właściwych działań. Mało tego, nie potrafimy nawet przez tą nieszczęsną polaryzację i przez sposób działania dwóch największych partii, nie potrafimy nawet poważnie porozmawiać o tym, które procedury działają, a które nie działają. Bo też nie jest tak, że Polska nie dysponuje żadnymi narzędźmi, że nie ma w Polsce fachowców, którzy są odpowiedzialni za ten obszar bezpieczeństwa. Tak jest, no tylko że niestety ta polaryzacja powoduje, że nawet poważnie nie jesteśmy w stanie przeanalizować, co działa, a co trzeba poprawić. I to mnie bardzo martwi.
1: Rosja nie otrzyma wsparcia gospodarczego ze strony USA, dopóki nie zakończy wojny w Ukrainie, wynika z ustaleń agencji Reuters. Czy to powstrzyma ją od eskalacji konfliktu? Zdaniem pana, szykuje nam się ciężka zima?
0: Na Ukrainie na pewno, dlatego że Rosjanie konsekwentnie rażą rakietami i dronami dalekiego zasięgu infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Niestety przez to, że wyczerpały się zapasy

0: antyrakiet, no przede wszystkim paki trzecie, ale nie tylko, to te porażenia są skuteczniejsze niż w ostatnim roku. No i jeśli będziemy mieli do czynienia z taką silną zimą jak w zeszłym roku, no to niestety na Ukrainie będzie to bardzo odczuwalne, bo duża część tej infrastruktury krytycznej jest uszkodzona albo zniszczona. Pewnie te największe aglomeracje w części opustoszeją, bo ludzie będą wyjeżdżać ze względu na braki dostaw prądu i wody. No niestety trzeba się liczyć z negatywnymi konsekwencjami ataków rosyjskich na infrastrukturę krytyczną i już w tej chwili widać, że to będzie sytuacja trudniejsza niż w zeszłym roku.
1: Na czym pracuje pan dziś w Parlamencie Europejskim?
0: Ja akurat jestem dzisiaj w Polsce. Teraz zaczyna się dopiero, bo do 1 września parlament miał wakacje, w związku z tym nie można było nawet podstawowych spraw załatwić, więc teraz się dopiero zaczyna sezon parlamentarny. 14 czy 15 września zaczynamy pierwsze plenarne posiedzenie w Strasburgu. My w sposób naturalny chcemy jak najszybciej z posłami Millerem i Budą uporządkować naszą sytuację formalną w parlamencie po to, żeby właśnie skutecznie pracować. Ja nie zamierzam i nie chciałbym zmieniać komisji, w których pracuję, czyli komisji SEDE, Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony, w której jestem wiceprzewodniczącym, i Komisji Rynku Wewnętrznego, ale tak jak powiedziałem, no musimy tutaj załatwić najpierw sprawy organizacyjne i polityczne, żeby wiedzieć, jak będzie dalej wyglądała nasza praca. A to w ostatnich tygodniach było niemożliwe, bo tak jak powiedziałem, Parlament Europejski ostatnie tygodnie był zamknięty. Nie tylko nie obradował, naprawdę był zamknięty na klucz. Okay.
1: Tego nie spodziewaliśmy się. Czy widzimy się na 35. edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu? Bo jest pan tam częstym bywalcem.
0: Tak, mam nadzieję, że się z panią redaktor zobaczymy, tak jak w zeszłym roku zresztą. I wszystkich zapraszamy do Karpacza. Naprawdę bardzo ważne spotkanie samorządowców, polityków, biznesu. Więc wszystkich zapraszamy na Dolny Śląsk i do Karpacza.
1: Będzie okazja do porozmawiania. Dziękuję bardzo. Europoseł EKR-u Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dobrego dnia życzymy.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dobrego dnia.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: Myślę, że mamy taką porę, kiedy jeszcze gdzieś tam nasze myśli biegną ku temu, by powrócić do łóżka i zapaść, no nie powiem, że w sen zimowy, ale by jeszcze troszkę się zdrzemnąć. No i słuchajcie, tak się składa, że jest kilka takich rzeczy, których nauka, mimo ogromnego postępu co roku, nie potrafi wyjaśnić. No i właśnie to, dlaczego śnimy, cały czas jest przez naukę niewytłumaczalne, bo istnieją teorie, że sny pomagają nam porządkować wspomnienia albo regulować emocje, ale tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego mózg tworzy tak realistyczne historie, gdy śpimy. Jednak jak patrzę na zegarek i tak sobie pomyślę, fajnie byłoby wrócić w tym momencie do łóżka i jeszcze tak troszeczkę się zdrzemnąć. Choć z drugiej strony ten fakt przypomina nam, że nawet w epoce sztucznej inteligencji i lotów w kosmos nadal nie rozumiemy w pełni samych siebie.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Będą zmiany w ulgach podatkowych. Ładunki wybuchowe podłożone obok elektrowni na wschodzie Niemiec. Haiti woła o pomoc. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, inne się zmienić. Wśród tych pierwszych jest ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
1: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
0: Mówił doradca podatkowy Andrzej Marczak. Firmy stracą z kolei ulgę na tzw. ekspansję. Referencja podatkowa miała zachęcać firmy do wchodzenia na nowe rynki oraz rozszerzenia oferty. Była wprowadzona jako element pakietu walki z COVID-19. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Podłożenie ładunków wybuchowych koło elektrowni węglowej Jenschwalde na wschodzie Niemiec było aktem sabotażu, oświadczył minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Incydent niedaleko granicy z Polską spowodował samoczynne wyłączenie się jednego z bloku. Wczoraj niemieckie władze ogłosiły, że Rosja stoi za próbą eksplozji z udziałem dronów na lotnisku w Lipsku. W odpowiedzi Berlin zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu kultury w Berlinie.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Haiti potrzebuje konkretnej i skoordynowanej pomocy międzynarodowej, ale przede wszystkim narodowego przebudzenia i odbudowania poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro. Mówi biskup Pierre André Dima, podkreśla, że Kościół nie może milczeć wobec cierpienia Haitańczyków.
3: Nie możemy przyzwyczaić się do liczenia zabitych, porwanych i przesiedlonych. Za każdą z tych liczb kryją się twarze. Matka, ojciec, dziecko, zniszczona rodzina. Moje wołanie „dość masakr, wystarczy” nie jest apelem politycznym. To wołanie pasterza, wołanie duchowe, prorockie, ludzkie i moralne.
0: Biskup Dumas przebywa obecnie w Miami, gdzie dochodzi do zdrowia po zamachu bombowym, który niemal pozbawił go życia. Rodzice składają wnioski, ZUS wypłaca miliardy od początku funkcjonowania programu Aktywny Rodzic. Rodzice otrzymali w sumie ponad 10 miliardów 8 milionów złotych. Beata Kopczyńska, rzecznik ZUS w województwie śląskim, mówi o tym, jakie świadczenia cieszą się największym zainteresowaniem.
4: Największym zainteresowaniem cieszy się świadczenie Aktywnie w żłobku. ZUS otrzymał 442 tysiące wniosków dotyczących 449 tysięcy 300 dzieci. Na drugim miejscu znalazło się świadczenie Aktywnie w domu. W tym przypadku do ZUS wpłynęło 387 tysięcy 800 wniosków na 395 tysięcy 400 dzieci.
0: Rodzice mogą pobierać w danym miesiącu jedno z trzech świadczeń na jedno dziecko. Wnioski o świadczenia z programu Aktywny Rodzic można składać wyłącznie elektronicznie.
5: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś na Dolnym Śląsku temperaturowo do 23 stopni. Takie temperatury w centrum i na północy naszego województwa. Na południu troszkę chłodniej, 22, 21 czy 19 stopni. To w Szklarskiej i Porębie. Oprócz tego dziś szczególnie w centrum może popadać. Będą to opady przelotne, a nie całodniowe. Tak na przykład między innymi będzie w stolicy Dolnego Śląska, ale też dziś sporo chmur na niebie.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, a po nim na naszej antenie zrobi się filmowo, no bo jak środa, to środa z Multikinem w Radiu Rodzina, więc naszym gościem będzie Olga z Multikina, która opowie nam o nadchodzących premierach i nowościach filmowych. Potem oczywiście rozdamy zaproszenia do Multikina, więc bądźcie z nami. A my już teraz rozpoczynamy tę kolejną godzinę. Zespół Gazebo i kawałek I Like Chopin już teraz na naszej antenie.

0: 9.15 już na zegarach, a my rozpoczynamy przegląd prasy. Ze mną w studiu Daria Detlef. Witam cię o poranku.
1: Dzień dobry, Natalio, dzień dobry słuchaczom.
0: Jak się masz?
1: Bardzo dobrze, dziękuję. Pospałam sobie trochę i jestem wdzięczna za taki czas odpoczynku. A poza tym zaczął się nowy miesiąc, więc z nową energią wkraczamy w obowiązki.
0: Nowy rok szkolny, przypomnijmy.
1: Tak jest, na szczęście, chociaż powiem szczerze, że z jednej strony cieszę się, że już nie trzeba tak wcześnie wstawać, żeby powiedzmy o 7 zaczynać zajęcia, a z drugiej strony jest taki sentyment i chyba nawet wczoraj opublikowano badania, które mówią, że co czwarty z nas, co czwarty dorosły w Polsce chciałby wrócić do szkoły, chciałby się cofnąć do tego okresu. Ja szkołę zarówno podstawową, gimnazjum, jak i średnią wspominam bardzo dobrze. Mam za co dziękować. Myślę, że gdyby nie ten etap edukacji, to nie byłoby nas dzisiaj w miejscu, w którym jesteśmy. No ale wracając do przeglądu
0: tak,
1: prasy.
0: Tym akcentem rozpoczynamy go.
1: A propos szkoły i nowego roku szkolnego, trzeba uważać na różnego rodzaju akcje sabotażowe, które budzą czujność przede wszystkim służb. I do takiej sytuacji doszło wczoraj w Kamiennej Górze. Przy szkole podstawowej numer 1 przed drzwiami placówki ktoś zostawił kanister opleciony przewodami i kartką z napisem dotyczącym edukacji zdrowotnej w szkołach. Oczywiście służby przyjechały na miejsce, żeby sprawdzić, czy to faktycznie jakiś ładunek wybuchowy, czy to atrapa. O godzinie 6 rano służby zostały zadysponowane w rejonie szkoły podstawowej numer 1 w Kamiennej Górze. Przypomnę, powodem była ta informacja o możliwym podłożeniu ładunku. Przed wejściem do placówki ktoś zostawił. Pytanie, czy kamery zarejestrowały, kto był sprawcą i czy uda się teraz namierzyć tę osobę. No ale na kartce były opisane konkretne żądania, między innymi wycofania ze szkół edukacji zdrowotnej. Pojawiły się też nazwiska polskich polityków. Tą sytuację opisują i wrocławskie, i dolnośląskie media. Ja tylko powiem, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze ten teren zabezpieczyła i z obiektu w ramach prewencji trzeba było ewakuować 6 osób, które już o tej godzinie były w placówce. No a samo rozpoczęcie, inauguracja roku szkolnego przeniesiono ze szkoły do Centrum Kultury. Wszystko odbyło się potem zgodnie z planem i bezpiecznie, natomiast pilnujemy i mamy oczy szeroko otwarte na to, jeżeli ktoś jakiekolwiek dziwne przedmioty zostawia na terenie szkoły czy przed instytucjami niestety, ale takich różnych akcji sabotażowych w ostatnim czasie na terenie Polski było i pewnie będzie. W związku z tym służby mają co robić, a my musimy czuwać.
0: Zmieniamy temat w przeglądzie
1: prasy. Tak, przenosimy się do Świdnicy, dlatego że 19 września, to będzie sobota, uczestnicy mogą wbiec na wieżę ratuszową. To już po raz 13 taka impreza. Śmiałkowie zmierzą się z ponad 200 schodami. Świdnicki bieg na wieżę ratuszową, to już taka pewna tradycja. Ta wieża prowadzi nas na taras widokowy. Pechowa 13, nie tym razem, mówią organizatorzy, bo ta 13 edycja biegu ma wyjątkowy charakter, jest w samym sercu Świdnicy, na zawodników czeka pętla wokół świdnickiego rynku, a później już tylko w górę 9 pięter i dokładnie 222 schody prowadzące na szczyt wieży. Tu liczy się wytrzymałość, mocne nogi, przede wszystkim szybkość i mocny charakter, mówią organizatorzy z lokalnej organizacji turystycznej Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. W tym roku 13 edycja dodatkowo ma taki ciekawy twist, dlatego że we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną, oprócz klasyfikacji kobiet i mężczyzn, po raz pierwszy pojawia się nowa kategoria służb mundurowych. Także będzie się działo. Zapisy będą prowadzone od godziny 10 w dniu biegu, także nie trzeba nigdzie się wcześniej zgłaszać. Po prostu w sobotę 19 września przyjeżdżamy do Świdnicy, wbiegamy na wieżę. Oczywiście nie mówię o sobie, ale o naszych słuchaczach, którzy są zaprawieni w boju i chcieliby się zmierzyć. Może pobić swój rekord.
0: No to ja tylko dodam, że zgłaszać to się może nie trzeba, ale
1: ćwiczyć trzeba.
0: Właśnie, ćwiczyć się przyda, bo gdybym ja miała biec, to bym zadyszkę dostała.
1: Oj, to tak.
0: Jest to.
1: A ćwiczenie czyni mistrza. Ostatnie.
0: To prawda.
1: Tematyka na dzisiaj to urodziny. PKP Intercity ruszyło z wielką promocją. Można kupić taniej bilety właściwie na połączenia po całej Polsce. Spółka wystartowała z urodzinową promocją z okazji 25-lecia przewoźnika. Od 1 do 3 września, czyli jeszcze do jutra, można skorzystać z zakupu biletów jednorazowych na, uwaga, zniżka jest co najmniej 35%.
0: No, i rzeczywiście,
1: sprawdziłam sobie, weszłam wczoraj w aplikację. Można na przykład na trasie między Wrocławiem a Gdynią Gdańskiem kupić zamiast bilet w cenie 70 zł, to mamy 45 zł.
0: No to ładnie.
1: To jest dosyć duża zniżka, oszczędność w kieszeni. Na zakupy no, tylko 3 dni, no, dzisiaj już 2, a połączenia to są właśnie pociągi Intercity, TLK, ale także Pendolino, nawet do 24 października. Oferta jest skierowana do osób, które planują podróż po Polsce. Cóż jeszcze można powiedzieć, czego nie obejmuje promocja? Wagonów sypialnianych i kuszetek oraz takiego historycznego składu niespieszny. Pamiętajmy, 3 września, czyli jutro, to jest ostatni dzień, kiedy można z tej promocji skorzystać nie tylko przez aplikację, ale zakładam, że również tradycyjnie w okienku kas.
0: I tym akcentem, kolejowym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd prasy. Daria Detaf była z nami.
1: Dziękuję.
0: My również ci dziękujemy, życzymy dobrego dnia, a tymczasem powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my? No i myślę, że to się tak ładnie wpisuje, bo za oknem słońce wyszło i jest z nami.

9.30 już na zegarach, ale teraz na antenie Radia Rodzina zrobi się filmowo, bo już w tym momencie jest z nami Olga Kryńska z Multikina.

0: Cześć, witam cię.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak co środę chcemy opowiedzieć państwu o filmowych nowościach, filmowych premierach, chociaż w tym tygodniu zrobimy to nieco inaczej, bo jak rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, trochę będzie o wydarzeniach filmowych.
1: Tak, dzisiaj przygotowałam bardziej takie wydarzenia, które nie są na co dzień. Zacznę od naszego ulubionego wydarzenia tutaj co miesiąc, czyli kolejna edycja Kina na Obcasach i przedpremierowy pokaz filmu Totalna Magia 2. Sandra Bullock i Nicole Kidman powracają do świata nocnych intryg snutych przy świecach oraz potężnej, dziedziczonej po przodkach magii. Zgodnie z tradycją naszego cyklu na uczestniki i uczestników oczywiście też będą czekały torby pełne niespodzianek od naszych sponsorów, także serdecznie zapraszamy już za tydzień 9 września. Lecąc dalej, jeżeli chodzi o klasyki filmowe, to wiedzą państwo, że minęło już 20 lat od premiery kultowej animacji Auta.
0: No właśnie, ja tu się wtrącę. Tak. Rozmawiałyśmy przed chwileczką, że to już 20 lat, a to tak szybko zostało.
1: Także z okazji tej okrągłej rocznicy Zygzak McQueen, Złomek, Sally i cały skład Schodnicy Górskiej zjeżdżają prosto z legendarnej Road 66 z powrotem na kinowe ekrany. Także zapraszamy dzieci, ale jak i również osoby,
0: myślę, że dorośli też się skuszą.
1: Właśnie, nasze pokolenie. Dalej z kultowych...
0: A jeszcze tylko się zapytam, kiedy będzie to wydarzenie?
1: Od 4 września zaczynamy grać, więc tak naprawdę od tego weekendu można już przychodzić, więc zapraszamy serdecznie. A tu nie powiedziałam, to fakt. I dalej, również od piątku Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, również wydaje mi się taki klasyk filmowy, no, ja pamiętam za dzieciaka.
0: Z kultowym polskim dubbingiem,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Tydzień później Martwe Zło 2 z 87. I mamy też dla państwa przygotowane dwa maratony i to nie w godzinach nocnych, także można przyjść sobie na spokojnie w środku dnia. 5 to jest sobota. Maraton Powrotu do Przyszłości start o godzinie 17. Dla fanów Spidermana mini maraton, można tak nazwać, bez drogi do domu i całkiem nowy dzień, także jeżeli ktoś chciałby sobie przypomnieć poprzednią część i zobaczyć tą najnowszą, to tak, 4 września w piątek zagramy wersję z napisami, a 6 wersję z dubbingiem, jeżeli tutaj każdy woli coś innego, wiadomo.
0: Czyli możemy sobie wybrać, tak, czy wolimy napisy, czy dubbing, to już wszystko zależy od nas.
1: I tu tak tylko napomknę, że pod koniec września będzie nas czekać maraton Piratów z Karaibów. To będzie o godzinie 15, także jeżeli mam tutaj jakichś fanów Jacka Sparrowa albo Johnnego Deppa po prostu, to też również zapraszamy. Mamy również przed nami, to jest 10 września, uroczystą premierę. Jest to troszeczkę unikalne doświadczenie, jeżeli bym tak mogłabym powiedzieć, które wykracza poza zwykły seans. Jeżeli państwo pamiętają film 100 dni do Martury, który wszedł na początku tego roku, to teraz będziemy mieć drugą część 100 dni Misja Zeus. I ta uroczysta premiera polega na tym, że przed filmem premierowym, który państwo zobaczą na ekranie, będzie wyświetlona relacja na żywo z Energylandii, gdzie właśnie odbywa się cała ta premiera filmowa razem z aktorami oraz influencerami, osobami znanymi z internetu, które uczestniczą i również grają w tym filmie, także wydaje mi się, że takie ciekawe doświadczenie, troszeczkę inna premiera niż, tak powiem, zazwyczaj można zobaczyć, także no na pewno tutaj wydaje mi się, że każdemu się może spodobać, a z premier w tym tygodniu, które mogę państwu polecić, to jest film 500 mil, jest to ciepły, poruszający film drogi laureata BAFTY Morgana Matthewsa, który w subtelny humor przeplata ze wzruszeniem, a historia troszeczkę, można powiedzieć, przywodzi na myśl takiej wrażliwość Billy Elliot. Tutaj, nie wiem, jeżeli państwo oglądali, to będą państwo wiedzieć, o co mi chodzi, albo Emocjonalną szczerość Był sobie chłopiec, to też jest jeden z moich też ulubionych filmów, także taki, można powiedzieć, spokojny, ciepły film. Oraz Tony. Anthony Bourdain jest to outsider, głos pokolenia, jeden z najbardziej znanych szefów kuchni i jedna z najbardziej charyzmatycznych osobowości telewizyjnych. I film Tony to jest właśnie jakby historia początków jego drogi, jak on się znalazł na tej drodze, jak on się stał tym jednym z najbardziej znanych szefów kuchni. Także też taki Bardzo dużo humoru, troszeczkę też smutny, ale na pewno dla każdego się coś znajdzie.
0: Jak tak słucham, jak mówisz o tym, co będzie we wrześniu w kinie, no to powiem szczerze, że to tak bardzo dużo klasyki i w sumie powrotu tak. do przeszłości.
1: Tak, dokładnie.
0: Także jeżeli jesteście miłośnikami właśnie tych filmów, to nic, tylko po prostu ustawiać się w kolejkę i przyjść na salę kinową.
1: Tak.
0: A ja przypomnę, Olga Krińska z Multikina była z nami, opowiedziała nam o tym, co czeka nas we wrześniu w Multikinie. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Paweł Domagała już teraz na naszej antenie.

0: Nie potrafię przestać.
1: 9.45 już na zegarach, a my jesteśmy po filmowej rozmowie z Olgą Kryńską, a więc już teraz czas na ogłoszenie naszego konkursu. Mamy dziś dla Was podwójne wejściówki do Multikina. Jeżeli chcielibyście takie zaproszenie, nic prostszego, dzwonicie do nas 71 322 2022 i opowiadacie nam o Waszym ulubionym szkolnym wspomnieniu. Już teraz telefony w dłoń i czekamy na Wasze telefony.
2: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Godzina 10 zbliża się wielkimi krokami, a więc już teraz słów kilka o tym, co czeka nas po godzinie 10 na antenie Radia Rodzina, bo będzie to oczywiście audycja Przystanek Kultura, a dziś naszymi gośćmi będzie zespół wrocławski, zespół Rekarpaty, który już od 10 lat inspiruje się muzyką tradycyjną i tradycją ludową, interpretując ją na nowo. A w repertuarze zespołu znajdują się pieśni łemkowskie, góralskie, ukraińskie czy słowackie. No i w studiu Radia Rodzina będziemy gościć przedstawicieli tej formacji, Małgorzatę i Marka Tutko, którzy opowiedzą nam o muzyce, ale także o tożsamości łemkowskiej. Zapytaliśmy, a właściwie zapytamy naszych gości o to, skąd wziął się pomysł, by muzykę tradycyjną połączyć z jazzem, i odpowiedź na to pytanie już teraz usłyszymy.
1: Pomysł powstał jakby z potrzeby takiej wyrażenia się, myślę, bo zarówno ja, jak i Gosia praktycznie od dziecka byliśmy związani z taką muzyką ludową. Ja właśnie jestem Łemkiem z pochodzenia, także już to wyssałem z mlekiem matki te wszystkie pieśni ludowe, ale na pewnym jakimś etapie bardzo mocno mnie, Gosię też, pochłonął jazz, jakieś gatunki pokrewne, i chcieliśmy to jakoś połączyć, te obie natury w tym zespole.
0: Członkowie zespołu poznali się jeszcze na studiach muzycznych, gdzie powstawały zalążki ich twórczości, a w repertuarze zespołu, tak jak powiedziałam, znajdują się utwory, które muzycy znają już od dziecka, ale też i takie, które poznali dość niedawno i włączyli do swojego materiału.
2: Różnie to bywa. Część to są właśnie takie utwory, które gdzieś tam znamy. Część to są utwory, które gdzieś poznaliśmy będąc, nie wiem, na jakimś festiwalu właśnie muzyki ludowej. Bo nasza muzyka to też nie jest tylko muzyka łemkowska. My gramy też muzykę po prostu z Łuku, Karpat. Bardzo wiele utworów z naszego repertuaru to są piosenki z Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, polskie, góralskie pieśni, ale również zahaczamy o Rumunię, o Serbię, czyli już daleko od nas. No i oczywiście inspirujemy się też tym, co możemy znaleźć w internecie. Słuchamy takich kapel tradycyjnych, no i gdzieś tam wybieramy pośród tego to, co nam się najbardziej podoba, i reinterpretujemy po naszemu, czyli trochę na jazzowo, trochę współcześnie. Nie wiem, czy wszyscy są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Wiem, że jest coś takiego jak policja folkowa, gdyż się śmieją z tego, czyli po prostu no, niektórzy mają takie podejście do folkloru, do folku, że to powinno zostać takie, jak zostało stworzone, czyli w formie tradycyjnej. My inaczej do tego podchodzimy, bardziej podchodzimy do tych utworów ludowych jak do standardów jazzowych, że po prostu każdy wykonawca może je interpretować po swojemu.
0: A lepiej ten zespół poznamy już chwilę po godzinie 10. O 10.10 zapraszam Was na audycję Przystanek Kultura.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Eksplozja na dworcu w Augsburgu. Dwie osoby zostały lekko ranne. Kijów ostrzega, niebo nad Rosją niebezpieczne. Sanepid bez zapowiedzi zajrzy do szkolnych stołówek. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Do eksplozji doszło na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Lekko rannych zostało dwoje młodych ludzi, 17-letnia dziewczyna i 18-letni mężczyzna. Wybuch uszkodził także okna na dworcu. Na miejscu pracują policjanci i śledczy. Do akcji wkroczyli również eksperci od materiałów wybuchowych z Federalnego Urzędu Kryminalnego. Część dworcowej infrastruktury nadal jest zamknięta. To nie jedyny taki incydent w Niemczech. Dzień wcześniej w Brandenburgii w pobliżu elektrowni Jansfalde znaleziono ładunki wybuchowe. Zostały one zneutralizowane. Policja bada teraz okoliczności obu zdarzeń.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ukraina zapowiada działania, które mają ograniczyć ruch lotniczy nad Rosją. Kijów ostrzega, że obecność ukraińskich dronów w pobliżu ważnych lotnisk i szlaków lotniczych zwiększa ryzyko dla lotnictwa cywilnego, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
2: Chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdą firmę ubezpieczeniową, wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się niezwykle niebezpieczne.
0: Prezydent Rosji Władimir Putin już odpowiedział, że słowa Zełenskiego są, tu cytat, deklaracją terroryzmu państwowego. Sanepid skontroluje szkolne stołówki. Będą brane pod uwagę nowe wytyczne dotyczące żywienia. Kontrole mają odbywać się bez zapowiedzi. O szczegółach Joanna Wyleżą.
3: Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie kontrolować szkolne stołówki zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, ale podczas kontroli uwzględni nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Sanepid sprawdzi m.in. czy jadłospisy spełniają nowe wymagania, zgodnie z którymi dzieci powinny jeść więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru. W szkołach i przedszkolach częściej mają pojawiać się ryby oraz dania z nasion roślin strączkowych, a obiady z mięsem będą podawane maksymalnie 2 razy w tygodniu.
0: A w ubiegłym roku szkolnym inspekcja przeprowadziła ponad 16 tysięcy kontroli. Nieprawidłowości stwierdzono w ponad 1000 obiektów. Oszukiwali na popularnym portalu sprzedażowym. Grupa przestępcza wpadła w ręce śląskich policjantów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali grupę 7 osób, informuje Michał Pietraszko z Biura Prasowego Policjantów Zwalczających Przestępczość Internetową.
4: Jej członkowie dokonywali oszustw przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych za pośrednictwem jednego z popularnych portali na szkodę wielu osób. Następnie te osoby dokonywały działań mających znamiona prania pieniędzy. Łącznie zatrzymano 7 osób, wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie.
0: Działalność grupy trwała co najmniej od listopada minionego roku. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.
5: Już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody, jeżeli chodzi o temperatury. 19 stopni na termometrach we Wrocławiu, tak pokazuje mi mój radiowy termometr. Troszkę chmur na niebie jest, ale słońce też nam towarzyszy. To, co synoptycy zapowiadają, to to, że za godzinę w okolicach 11 i 12 we Wrocławiu mogą wystąpić delikatne opady deszczu, ale będą one tylko przejściowe, gdzieś do 23 stopni we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
6: Reklama.
7: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
6: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 5 minut po godzinie 10. Natalia Wójcik, witam Was ponownie już za chwileczkę. Audycja Przystanek Kultura na naszej antenie, a dziś naszymi gośćmi będą członkowie zespołu Rekarpaty, czyli Gosza i Marek Tutko. W rozmowie z Judytą Exner opowiedzą o swojej muzyce, a po audycji, słuchajcie, będziemy mieć dla Was płytę, więc jeżeli zainteresuje Was ta muzyka, to jak najbardziej dzwońcie do nas 71 322 20 22. I już teraz jeden z kawałków zespołu Rekarpaty i cała rozmowa będzie nimi przeplatana.

0: Przystanek Kultura.
1: Tak, na naszej antenie czarują Rekarpaty. Są ze mną tutaj dzisiaj Marek Tutko oraz Gosia Tutko. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: I rozmawiamy o waszej twórczości. Zespół Rekarpaty obchodzi w tym roku jubileusz okrągły. To 10 lat, od kiedy założyliście go jeszcze chyba jako studenci, prawda?
3: Dokładnie, tak. Zespół założyliśmy jako studenci Wydziału Jazzu w NYSie. I to był początkowo, miał być taki projekt po prostu stworzony na potrzeby konkursu. Był taki konkurs Polskiego Radia Nowa Tradycja. I chcieliśmy się po prostu tam zgłosić z piosenkami i tak jednorazowo zgłosić się jako zespół, ale na konkurs się nie dostaliśmy, ale zespół pozostał już 10 lat.
1: Dziękujemy za ten konkurs w takim razie. Skąd wziął się pomysł, żeby tradycyjną muzykę łemkowską w jakiejś mierze połączyć właśnie z jazzem i co waszym zdaniem jazz wnosi do tych tradycyjnych kompozycji?
3: Pomysł powstał jakby z potrzeby takiej wyrażenia się, myślę, bo zarówno ja, jak i Gosia od praktycznie od dziecka byliśmy związani z taką muzyką ludową. Ja właśnie jestem łemkiem z pochodzenia, także już to wyssałem z mlekiem matki te wszystkie pieśni ludowe, ale na pewnym jakimś etapie bardzo mocno mnie, Gosię też, pochłonął jazz, jakieś gatunki pokrewne i chcieliśmy to jakoś połączyć, te obie natury w tym zespole.
1: To może zatrzymajmy się tutaj na chwileczkę. Marku, czym dla ciebie właściwie jest łemkowska tożsamość i co oznacza bycie łemkiem dzisiaj w Polsce?
3: No tak, to jest taki temat może rzeka. Tak, no ja się czuję łemkiem. Moi rodzice, dziadkowie pochodzą z Łemkowyny. To jest taki naród słowiański, zamieszkujący wcześniej tereny Beskidu Niskiego. I w 1947 roku w ramach akcji Wisła większość Łemków została przesiedlona tutaj na ziemie odzyskane. Ale jakby ta tożsamość we mnie pozostała. Rodzice przekazali mi język, to był mój pierwszy język, jakiego się nauczyłem. Polskiego uczyłem się gdzieś dopiero w przedszkolu, na podwórku. I również bywałem bardzo często na jakichś imprezach łemkowskich, w tak zwanych watrach, gdzie uczyłem się pieśni, właśnie kultury. I jakby w tej tożsamości wyrastałem i pozostało to we mnie.
1: A czy można powiedzieć, że muzyka pozwala ocalić tą tożsamość łemkowską?
3: Zdecydowanie. Jest to bardzo silne takie narzędzie, żeby kultywować i nie tylko, myślę, ocalić, ale też w jakiś sposób rozwijać tą kulturę. Sprawiamy, że ona po prostu żyje, że nie odtwarzamy wyłącznie jakichś starych pieśni sprzed 100 lat, które gdzieś tam ktoś zasłyszał, tylko przetwarzamy to na taki nasz współczesny sposób.
1: A może teraz kilka słów o utworze, którego okazję będziemy mieli za chwilę wysłuchać. Urwala się struna.
2: Urwala się struna to jest taki utwór pochodzący wprost z wesela łemkowskiego, ale też wykonywano go po stronie słowackiej, również Rusini, czyli grupa górali karpatorusińskich zamieszkująca Ukrainę wykonywała ten utwór na weselach. Też można tak etnograficznie powiedzieć, że oprócz tego, że tam zamieszkiwali te tereny Łemkowie, byli również Bojkowie i Huculowie i również z tego co wiem, Huculowie, którzy mieszkają po stronie ukraińskiej również mają taką odrębną tożsamość od narodu ukraińskiego, a ten utwór jest taki przaśny, śmieszny, humorystyczny, lekki w swoim przekazie. No i opowiada o dziewczynie, która była najpiękniejsza na wsi i wszyscy za nią chodzili i po prostu miała tłumy adoratorów, a teraz na żal, że tak powiem, wydaje się za mąż i już tej radości z jej urody nie będzie, bo została zarezerwowana dla tego jedynego.
3: Lekki, ale z drugiej strony trochę też dramatyczny.
1: A powiedzcie, a jak wybieracie w ogóle utwory, które trafiają do waszego repertuaru? Czy to są utwory, które właśnie znacie ze swoich domów rodzinnych, czy szukacie w jakichś archiwach, zbiorach muzyki tradycyjnej?
2: Różnie to bywa. Część to są właśnie takie utwory, które gdzieś tam znamy. Część to są utwory, które gdzieś poznaliśmy, będąc, nie wiem, na jakimś festiwalu właśnie muzyki ludowej, bo nasza muzyka to też nie jest tylko muzyka łemkowska, my gramy też muzykę po prostu z Łuku, Karpat. Bardzo wiele utworów z naszego repertuaru to są piosenki z Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, polskie, góralskie pieśni, ale również zahaczamy o Rumunię, o Serbię, czyli już daleko, daleko od nas. No i oczywiście inspirujemy się też tym, co możemy znaleźć w internecie. Słuchamy takich kapel tradycyjnych. No i gdzieś tam wybieramy pośród tego to, co nam się najbardziej podoba i reinterpretujemy po naszemu, czyli trochę na jazzowo, trochę współcześnie. Nie wiem, czy wszyscy są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Wiem, że jest coś takiego jak policja folkowa, gdyż się śmieją z tego, czyli po prostu no, niektórzy mają takie podejście do folkloru, do folku, że to powinno zostać takie, jak zostało stworzone, czyli w formie tradycyjnej. My inaczej do tego podchodzimy, bardziej podchodzimy do tych utworów ludowych, jak do standardów jazzowych, że po prostu każdy wykonawca może je interpretować po swojemu.
1: A teraz czas na zapowiedziany utwór Rekarpaty i Urwala się struna na antenie Radio Rodzina. Zostańcie z nami, do rozmowy wrócimy za chwilę.
0: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: Wracamy do rozmowy. Ze mną w studiu Marek i Gosia Tutko, zespół Rekarpaty. Chciałabym zatrzymać się właśnie na waszym albumie W Jaworowym Lesie. Ukazał się w 2022 roku. Powiedzcie, co chcieliście przekazać tą płytą? Trochę o muzyce tradycyjnej, o tym, jak ją postrzegacie?
2: Dokładnie. Chcieliśmy jakby przedstawić nasz sposób postrzegania tej muzyki tradycyjnej i właśnie jak też nazwa naszego zespołu wskazuje, Rekarpaty, że reinterpretujemy te tematy ludowe właśnie w taki autorski nasz sposób.
1: Wasza muzyka jest mocno zakorzeniona w tradycji, ale czy to oznacza, że ona jest dedykowana głównie na przykład Łemkom, czy jest do szerokiego grona publiczności skierowana?
2: Uważam, że jak najbardziej jest kierowana do szerszego grona słuchaczy, nie tylko dla środowiska łemkowskiego. Zdarza nam się oczywiście grać. Teraz niedawno nawet graliśmy na Watrze Łemkowskiej w Michałowie, ale też graliśmy na przykład na jakichś festiwalach organizowanych przez mniejszość niemiecką, przez różne narodowości, na naprawdę najróżniejszych jakichś wydarzeniach. Także myślę, że jest to coś, co może zainteresować różne grupy.
1: Ja mam wrażenie, że w dyskursie publicznym dużo się mówi o korzeniach, zwłaszcza tutaj na ziemiach zachodnich. I czy wy również zauważacie, że młode pokolenie Łemków szuka tych korzeni? I ta muzyka na przykład może być takim źródłem?
2: Tak, zdecydowanie. Teraz jakby ja jestem pokoleniem, jakby już wnukiem osób, które mieszkały jeszcze na Łemkowynie, w Karpatach, w Beskidzie Niskim. I myślę, że właśnie to nasze pokolenie dosyć w taki silny sposób poszukuje tych korzeni. Jest wiele osób, które nie zostały wychowane też w takiej kulturze. Z różnych względów. No, były inne czasy za komuny. Nie było to zbyt wygodne się z tym jakoś afiszować. Nie było to łatwe. A teraz w tych czasach właśnie poszukują tych korzeni. I właśnie taka muzyka może sprzyjać.
1: To teraz pytanie zarówno o płytę, jak i o zespół, bo jest tutaj was dwoje, ale zespół składa się z większej ilości członków. Może powiecie, kto go formuje, jak pracujecie nad swoją muzyką? Czy to jest taki kolektywny proces?
3: Więc na ten moment mamy 6 osób w zespole. Co prawda przez 10 lat ten skład się zmieniał i tych osób się troszkę przewijało. Na ten moment wymienię naszych członków, więc na trąbce gra Roman Bakowski, na skrzypcach Olga Szczeblykina, na gitarze basowej Bogumił Exner, na perkusji Bartłomiej Libera. No i my, czyli ja na wokalu, Gosia i Marek na instrumentach klawiszowych. W tamtym roku mieliśmy kilka takich twórczych prób, nastawionych bardziej na tworzenie niż na występowanie, bo tak mieliśmy troszkę przestój z koncertami. No i też tak myśleliśmy nawet, czy może nie zawiesić zespołu, może już się gdzieś wyczerpała ta formuła, ale jednak zespół chciał tworzyć dalej, więc spotykaliśmy się, pracowaliśmy nad interpretacjami tych utworów, nad aranżami. No i w wyniku też tych prób pojechaliśmy właśnie w góry, do Stodoły w górach, za Łącko, nagrać w bardzo spartańskich warunkach live session. Było wtedy bardzo zimno, ale myślę, że wspomnienia są zacne, więc będziemy to wspominać bardzo kolorowo. A płyty te nagraliśmy właśnie 5 lat temu nagraliśmy, a 4 lata temu wydaliśmy. No i też wiadomo, jak każdy zespół działa przez ileś tam lat, no to chce gdzieś zapisać to, co już dokonał, żeby pójść dalej.
1: Życzę wam takiej bardzo, bardzo długiej i owocnej drogi twórczej, ale już na

0: chwilę usłyszymy utwór z tej właśnie płyty, a ze mną rozmawiam Marek Tutko, Gosia Tutko i także Jeremiasz Tutko obecny tutaj w studiu. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. No i mam nadzieję, że będziecie mogli też przyjść za niedługo na jakiś nasz koncert. Zapraszamy też do obserwowania nas w social mediach.
2: Do zobaczenia.
3: Przystanek Kultura.

0: To była budka suflera na antenie Radia Rodzina. A ja teraz chciałam wam powiedzieć, że jeżeli spodobała wam się muzyka zespołu Rekarpaty, to my mamy dla was płytę właśnie tego zespołu, na której znajdziecie między innymi te, które słyszeliśmy tutaj przed chwileczką na naszej antenie. Jeżeli chcielibyście otrzymać taką płytę, dzwońcie do nas 71 322 20 22. Zapraszam, telefony w dłoni i dzwonimy.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina. She's crazy like a fool.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

10.48 już na zegarach. Tak dzisiaj mówiliśmy o tym, że kreskówka Bajka Auta obchodzi już w tym roku 20-lecie swojej premiery. No niebywałe, jak ten czas tak szybko minął. No i tak sobie już od dłuższego czasu właściwie myślałam, że chętnie obejrzałabym tą kreskówkę raz jeszcze, ale nie myślałam, że na dużym ekranie. Teraz można to zrobić właśnie na dużym ekranie. No i tak nie wiem, czy wy też tak macie, ale czasem gdzieś tam wracam sobie do piosenek z tej bajki, bo są naprawdę przyjemne i wpadają w ucho. No i właśnie już teraz jeden z takich utworów już teraz na naszej antenie, ale w polskim tłumaczeniu. Andrzej Lampert, Droga 6 i 6 już teraz na naszej antenie.

0: Jak chronione są firmy zbrojeniowe w Polsce? Na początku roku szkolnego już wiemy, korepetycje podrożały. Polskie siatkarki w oczekiwaniu na ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. MSWiA sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. To reakcja na niedawne pożary zakładów produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniem obcych służb, w tym Rosji, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
1: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
0: Zakład w Skarżysku, produkujący części do dronów, został podpalony przez nieustaloną na razie osobę.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową i wyjaśnia okoliczności tragedii. Kierowca ciężarówki wjechał w robotników drogowych, zginęło czterech z nich, czterech kolejnych jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
3: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Korepetycje podrożały od 4 do nawet 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ile miesięcznie wydają na nie rodzice, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych, i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
0: Rocznie to wydatek nawet 3000 zł, a w ciągu 4 ostatnich lat, jak wyliczył GUS, ceny poszły w górę o 60%.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Znamy już wszystkie ćwierćfinalistki siatkarskich Mistrzostw Europy. Grono uzupełniły reprezentacje Niemiec oraz Turcji. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
5: W Stambule Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki przygotowują się już do starcia z Holandią. Jak mówi rozgrywająca Alicja Grabka, drużyna Oranie to przede wszystkim szybka siatkówka.
6: Próbowaliśmy prowadzić trochę tej szybszej gry na naszym treningu, żeby dziewczyny mogły się przyzwyczaić, jak to będzie mogło na tym spotkaniu wyglądać. No i też bardzo mocne pierwsze tempo, więc tak naprawdę uważam, że kompletny zespół.
0: Ten mecz dopiero w czwartek, za to dziś w walce o półfinał zmierzy się Serbia z Grecją oraz Włochy ze Szwecją.
7: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Zrobiło się nam jeszcze bardziej słonecznie, chmury troszeczkę nam odpłynęły, ale synoptycy zapowiadają, że w okolicach godziny 13 może pojawić się we Wrocławiu troszkę deszczu, temperatury dziś do 23 stopni, no i ten deszcz możliwy jest na całym Dolnym Śląsku, szczególnie w centrum i na południu naszego województwa. Słuchajcie, w nocy nawet synoptycy zapowiadają, że pojawią się burze.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: 11.03 na zegarach, a właściwie 11.04 już na zegarach. I jeżeli chcielibyście zdobyć zaproszenie do Multikina, podwójne zaproszenie albo płyty zespołu Rekarpaty, wystarczy do nas zadzwonić. 71 322 20 22 telefony w dłoń. Zapraszam do udziału w naszych dwóch dzisiejszych zabawach, a niebawem kolejne nowe informacje na naszej antenie.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina wybiegniemy sobie troszeczkę w przyszłość, a mianowicie do 6 września, bo właśnie w tym dniu parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Smolcu będzie świętowała 45-lecie swojego istnienia. Właśnie na niedzielę 6 września zaplanowano uroczystą Eucharystię, spotkanie w ogrodzie parafialnym, a także i wręczenie nagród Ludzie Smolca oraz jubileuszowy koncert. Organizatorzy podkreślają, że będzie to okazja nie tylko do wspólnego świętowania, ale też i poznania historii i działalności lokalnej wspólnoty. O centralnym punkcie obchodów, jakim będzie jubileuszowa msza święta, mówi ksiądz Jarosław Witoszyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Smolcu.
1: W niedzielę o godzinie 13 będzie odprawiona uroczysta msza święta jubileuszowa. Będzie jej przewodniczył ksiądz Waldemar Kątek, który był proboszczem w naszej parafii, a homilię wygłosi ksiądz Zbigniew Stokłosa, który także pełnił funkcję proboszcza w naszej parafii.
0: Natomiast po mszy świętej od godziny 14.30 parafianie i wszyscy goście będą mogli spotkać się w ogrodzie parafialnym. Zaplanowano poczęstunek przygotowany m.in. przez miejscowe koło gospodyń wiejskich, a o 15.30 odbędzie się wspomniane już wręczenie nagród Ludzi Smolca. Dzień natomiast zakończy jubileuszowy koncert księdza Kuby Bartczaka. Za przygotowanie uroczystości odpowiada komitet organizacyjny, który złożony jest m.in. z przedstawicieli parafialnych wspólnot, a jednym z elementów obchodów będzie również wystawa historyczna poświęcona kościołowi i parafii. Hasło jubileuszowych obchodów to do różańca i do tańca. Nawiązuje ono do aktywności parafialnej wspólnoty, a o pomyśle na nie mówi Tomasz Sorupka, członek Rady Parafialnej i Ekonomicznej.
2: Tym hasłem jest do różańca i do tańca. Zupełnie świadomie odwróciliśmy kolejne z tego związku frazeologicznego z racji, że no, parafia jednak w pierwszym rzędzie powołana jest do modlitwy. A że dobrze nam idą również inne zajęcia i wydarzenia, jak choćby festyny, czy organizowany okrocznie już od 8 lat parafialny bal karnawałowy, to właśnie ten dodatek do tańca, bo potrafimy się też dobrze wspólnie bawić i w ten sposób również Pana Boga wielbić.
0: Tak jak powiedziałam, smolecka parafia obchodzi w tym roku 45-lecie istnienia, jednak chociażby kościół, w którym spotyka się na Eucharystii, liczy sobie ponad 100 lat. Dlaczego więc smolecka wspólnota jest tak młoda? Na to pytanie odpowiada ksiądz Jarosław Witoszyński.
1: Parafia powstała 15 sierpnia 1981 roku. Dekret erekcyjny podpisał ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz i była ona wydzielona z parafii Jaszkotle, dlatego że po II wojnie światowej tutaj jeszcze byli chrześcijanie wyznania protestanckiego, a rzymskokatolicy, parafianie, którzy przyjechali z różnych stron Polski, uczestniczyli we mszy świętej w parafii Jaszkotle. Ta parafia od zawsze, także i za czasów niemieckich, była rzymskokatolicka, dlatego Smolec przyłączono do tej parafii Jaszkotle. Parafia Jaszkotle z siedzibą proboszcza w Smolcu ze względu na lepsze warunki mieszkaniowe. I tak było do roku 1981, kiedy z tej parafii Jaszkotle wydzielono parafię Smolec, do której należą miejscowości Smolec, Mokronos Górny, Rybnica i Krzeptów.
0: Ja przypomnę uroczystości jubileuszowe w Smolcu. Już w tą niedzielę 6 września o godzinie 13 rozpocznie się uroczysta msza święta, a my po godzinie 13.10 dzisiaj sprawdzimy, jak idą przygotowania do tych wydarzeń. Zapraszam więc na rozmowę z księdzem proboszczem Jarosławem Witoszyńskim oraz panem Tomaszem Sorupką. A więcej szczegółów już teraz znajdziecie na stronie Radia Rodzina.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 11.31 już na zegarach. Niebawem rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie wysyłać swoje prośby, podziękowania czy wszelkie intencje na numer 7148 SMS-em. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje, wtedy na pewno ona do nas trafi. Natomiast od 11.45 czekamy na wasze telefony 71 322 20 22. Zapraszam do włączenia się w ten czas intencji, a także we wspólną modlitwę o godzinie 12, czyli w Anioł Pański. A my już tymczasem zmieniamy nieco naszą muzyczną playlistę i rozpoczynamy takie muzyczne przygotowanie przed intencjami.

Rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina 71 322 2022. To nasz numer telefonu i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na naszej antenie. Cały czas też możecie wysłać intencje SMS-owe 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwszą słuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Cześć Boże, witam. Ja bardzo proszę o łaski zdrowia dla mojej mamy, o dobre wyniki, dla mojego brata, o zdrowie, który ciężko choruje na serce. I o niebo i radość wieczną dla mojej przyjaciółki, która dzisiaj mija 5 miesięcy, jak odeszła do Pana. Z Panem Bogiem pozdrawiam całą redakcję Radio Rodzina. Do usłyszenia. Dobrego, błogosławionego dnia.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście my również dziękujemy za telefon.

0: Mamy kolejną słuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Mario Królowo Polski, matuchno kochana, staw się u Syna Jezusa Chrystusa. Cześć Boże. Mario Królowo Polski, matuchno kochana, staw się u Syna Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, miłosiernego, o zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reginy, Matki Marii, Krysi i dziękuję Bogu Wszechmogącemu za moją rodzinę, za wnuki, prawnuki, za córkę, zięcia i proszę o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla mojej całej rodziny, za duże w czyszczu cierpiące. Proszę o modlitwę i pozdrawiam Katolickie Radio Rodzina. Błogosławionego dnia dla wszystkich.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. My również pozdrawiamy.

0: Kolejny słuchacz jest na naszej antenie. Witamy i słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, modlitwą słuchaczy polecam moje wnuki, które rozpoczęły rok szkolny i przedszkolny. Proszę dla nich o zdrowie, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski. Maryjo, chroni ich od złego, błogosław prowadź. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękujemy pięknie. Jeszcze mamy kilka minut. Wciąż czekamy na SMS-y pod numerem 7148. Zaczynamy je od słowa intencji i telefony do nas bezpośrednio na antenę.

0: I kolejny słuchacz jest z nami na antenie. Witamy, można składać intencje.
1: Słuchaczka, proszę o wspólną modlitwę do Bożego Miłosierdzia, o szczęśliwą wieczność dla brata mojego Stefana i wszystkich zmarłych z rodziny. I jeszcze druga intencja. Módlmy się za tych, którzy się pogubili, by powrócili dzięki Bożemu Miłosierdziu na drogę do nieba. Dziękuję.
0: Dziękujemy również za telefon i jeszcze czekamy na kolejne połączenia z Państwem.

0: Kolejna intencja, witamy, można już składać.
1: Szczęść Boże, za przyczyną Matki Najświętszej proszę o wszelkie potrzebne łaski dla siostry Lidii, o zdrowie dla niej, dla Ewy i mamy Teresy, także dla Ewy z rodziną, dla pani Ewy z rodziną, dla pani Marty z córką Dominiką. Polecamy wszystkie osoby, które spotykamy, z którymi rozmawiamy, te osoby, które odeszły od Boga, o łaskę ich nawrócenia, za dusze w czyśćcu cierpiące, które nie mają pomocy, bo się nikt za nich nie modli, a także za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, by przez wstawiennictwo Maryi mogły oglądać oblicze Boga. Wam wszystkim pracującym w Radiu Rodzina życzymy dużo łask, zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
0: Dziękujemy pięknie, również cieplutko i mocno. Pozdrawiamy.

0: Zbliża się godzina 12. Dziękujemy pięknie za wszelkie intencje składane na naszej antenie i zapraszamy na modlitwę Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. A słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz brać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
2: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Nie ma Polaków wśród ofiar wypadku autobusu w Egipcie. Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić do badań profilaktycznych. PSL uruchamia licznik wstydu dla szefa PKOL-u. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wypadek autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie. Póki co nie ma informacji, by ucierpieli w nim nasi obywatele, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Według danych egipskiego Ministerstwa Zdrowia zginęło 16 osób, a blisko 30 zostało rannych. Do wypadku doszło na trasie między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuwajbi. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
0: Resort chce także spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polskie Stronnictwo Ludowe uruchamia specjalną stronę internetową, a na niej licznik wstydu Radosława Piesiewicza. To odliczanie od momentu jego zatrzymania do dymisji, której politycy oczekują od szefa PKOL-u. To człowiek, który nie powinien nie tylko zrzec się funkcji, ale nie powinien jej w ogóle pełnić, mówi minister Miłosz Motyka.
3: Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski. Żądamy tej dymisji, bo instytucje międzynarodowe, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale także wszyscy sportowcy czują się zażenowani i zbrukani tym, że ktoś taki jak pan Piesiewicz pełni się funkcję szefa PKOL-u.
0: Za tydzień zbiera się prezydium zarządu PKOL-u, żeby zdecydować, co dalej. Sosnowieccy kryminalni po wielomiesięcznej pracy rozpracowali zorganizowany gang, który odpowiada za liczne przestępstwa przeciwko mieniu oraz za przestępstwa narkotykowe. Mundurowi zatrzymali 7 mężczyzn w wieku od 37 do 51 lat, w tym lidera tej grupy, informuje Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Sosnowieckiej Komendy.
4: Grupa działała na terenie województwa śląskiego i małopolskiego od 2023 roku. Łupem mężczyzn padały m.in. maszyny budowlane, elementy infrastruktury kolejowej, elektronarzędzia oraz samochody. Łączne straty oszacowano na około 10 milionów złotych. Śledczy odzyskali część skradzionego mienia, zabezpieczyli także ponad 600 gramów środków odurzających, gotówkę, a także przedmioty przypominające broń.
0: Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
5: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
6: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
6: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
5: A może dalej?
6: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro. Reklama.
7: Dokładnie 12 minut po godzinie 12, środa, drugi dzień września. W tej chwili za oknami mamy przyjemne 21 stopni, sporo słońca, delikatne podmuchy wiatru nieprzekraczające 15 km na godzinę. Ale wczoraj synoptycy opowiadali, że deszczu dzisiaj nie będzie, a tu proszę bardzo, jednak przelotne opady mogą się późnym popołudniem przytrafić. A i uwaga, burza także koło godziny 20 jest tutaj zapowiedziana. Jutro podobnie, choć ciut chłodniej, tylko 22 stopnie, ale za to przewaga słońca na nad chmurami. Maciej Staniak, witam serdecznie, a na początek godziny Szadę nam uprzyjemni muzycznie czas.

Męskie granie. Tak, to oni. 30 minut po godzinie 12 i teraz będzie o plusach dodatnich, plusach ujemnych i o tym, gdzie lepiej żyć, czy na wsi, czy w mieście. Oczywiście to można by deliberować całe godziny. No ja sobie teraz, chcąc nie chcąc, mieszkam poza Wrocławiem i na przykład powiem tak, jakie są te plusy dodatnie. Wczoraj się troszeczkę tak pobłądziłem, gdzieś tak sobie tak łaziłem po okolicy, gdzieś tu skręciłem, tam skręciłem, gdzie indziej polazłem niż zwykle. Patrzę, a tam takie, słuchajcie, jakiś stawik mały i do tego przepiękny ktoś zbudował, czy coś, ktoś, nie wiem kto to, ale dostępny, nie to, że to czyjeś prywatne, pomościk. Więc jakoś się na tym pomościku tak sobie siadłem, popołudnie było, słoneczko świeciło, szumiały sobie brzozy obok mnie, tam jakieś takie trawy we wodzie, się zdrzemnąłem jakoś niechcący zupełnie, słuchajcie, tak się szczęśliwy obudziłem, posiedziałem jeszcze nad tym stawikiem, no to i to są plusy mieszkania na wsi. No ale na przykład wy, czytam sobie, otwieram, co się będzie działo w niedzielę, ruszają jesienne kursy stolarskie. No się możecie śmiać, ja zawsze marzyłem o tym, żeby na taki kurs sobie chodzić, no ale przecież nie będę specjalnie jeszcze po pracy dojeżdżał, szczególnie że kawałeczek drogi mam, ale wy możecie, słuchajcie, tam i stolarstwo od podstaw, że wprowadzające do pracy ze strugiem i później przygotowanie powierzchni drewna, praca z tych czopy i gniazda, tłoczenie pióry długo, no wszystko po prostu, co tylko byście chcieli porobić sobie z drewnem, to tam można robić, a człowiek im starszy, tym bardziej docenia taki fach w ręku i umiejętność spędzenia kilku godzin z drewienkiem, ono bardzo wdzięczne jest, jeżeli jeszcze się ma gdzieś jakąś taką przestrzeń, w której można tą pasję realizować, no to coś pięknego. Ja mam koleżankę, która ku przerażeniu mojego kolegi w domu zamontowała taki wielki piec. Też jej się udało, do garnków taki olbrzymi. Zrezygnowali z jednego pokoju. To była ich wspólna decyzja zapewne. No ale co się nie robi, żeby swoją własną pasję kontynuować? Więc to są takie dodatki we Wrocławiu, które możecie robić, różnych kursów, różnych zainteresowań. Rozwinięcie możecie tutaj znaleźć. Nic, tylko po prostu działać. A ja na pomościk hejc.

Mala Koteluk zakończyła granie 15 minut przed godziną 13 w Radiu Rodzina. Pamiętacie? A może pamiętacie, może nie. Ktoś kiedyś wpadł na całkiem dobry pomysł na biznes. Bodajże przed świętami proponował takie prezenty, niespodzianki. Wydajesz 150 zł, dajmy na to. To kwota była różna, może były trzy typy, nawet nie pamiętam, te tańsze, droższe i jeszcze droższe. I dostajesz pudełko, możesz komuś wysłać oczywiście, w którym nie wiadomo, co jest. Nie wiadomo, co tam znajdziesz. Tam możesz znaleźć, nie wiem, pumyk, szczotkę do włosów i kawałek patyka, ale równie dobrze możesz coś fajnego znaleźć. No wiadomo, kwota tu nie miała znaczenia. Miało znaczenie to, że nie wiadomo, co tam ciekawego, fajnego, śmiesznego albo przydatnego może się znaleźć. No i okazało się, że to był świetny pomysł, to sobie jakoś tam funkcjonowało. Teraz podobny pomysł, pierwszy raz chyba w Polsce będzie realizowany przez Wizz Air, czyli będziemy sobie lecieli samolotem. Gdzie? No nie wiadomo właśnie gdzie. Słuchajcie, jest taka akcja Let's Get Lost i to trzeba wziąć udział w tej zabawie. Szczegóły na Wizzerze pewnie sobie znajdziecie. Let's Get Lost. 25 osób będzie mogło zabrać ze sobą oczywiście osobę towarzyszącą, co oznacza, że około 50 pasażerów poleci nie wiadomo gdzie. Wsiądzie po prostu, kiedyś było wsiąść do pociągu byle jakiego, teraz będzie wsiąść do samolotu konkretnego, ale też nie wiedzieć, gdzie on leci kompletnie. Podobno dosłownie dzień czy dwa dni wcześniej dostaną informację tylko jaka tam będzie pogoda, żeby mogli odpowiednio się spakować i tyle. Lądują na miejscu i mówią, o, i tutaj teraz będziecie się dobrze bawić, albo i nie. No całkiem ciekawy pomysł, dlatego też o tym opowiadam, jak ktoś ma ochotę też w nieznane sobie polecieć, proszę bardzo. Innym pomysłem latania troszkę w nieznane, pamiętam, kolega mnie do tego zachęcał, ja wtedy ciut za młody byłem i chyba za mało odważny, mówi, słuchaj, jedziesz do Berlina na lotnisko, to jest olbrzymie lotnisko i tam są takie wyświetlane informacje o lotach i bardzo często ktoś nie przyjechał na dany lot, jakieś jedno, dwa, trzy, cztery miejsca zostają wolne i oni w ostatniej chwili wyświetlają, że proszę bardzo, za ułamek ceny można polecieć tu i tam albo siam. No i mówię, nie wiesz, gdzie lecisz, patrzysz, co się wyświetli na tej tablicy, mówisz, o, a może by proszę bardzo sobie pojechać w tamtym kierunku, a może by tam sobie polecieć. Także ktoś ma ochotę też tak nieznane, to taka opcja też funkcjonuje, a co? Robert Palmer na naszej antenie, zapraszam.

0: Wciąż poszukiwany jest sprawca podpalenia fabryki części do dronów. Zmiany w Sejmie to po rozłamie w PiS-ie. Raków Częstochowa z nowym trenerem. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja wciąż szukają sprawcy podpalenia hali w Skarżysku Kamiennej. To zakład, który produkuje części do dronów wojskowych. Straty w wyniku pożaru to ponad 15 milionów złotych, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada rekomendacje dla strategicznych zakładów dotyczące planów ochrony przemysłowej. Podpalenie zakładu w Skarżysku jest rozpatrywane jako akt sabotażu pod wpływem obcego wywiadu, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
1: Wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę.
0: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Służby na razie nie łączą tych incydentów. Ruszyło pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, a wraz z nim zmiany na sali plenarnej. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości trzeba było bowiem znaleźć nowe miejsca dla parlamentarzystów z klubu Rozwój Plus, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie będą oni zasiadać między PiS-em a Konfederacją. Podział w PiS-ie wymusza także zmiany w prezydium Sejmu i składowych sejmowych komisji, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Zmieniły się parytety funkcjonowania i liczby dla poszczególnych klubów w komisjach dużych, średnich i małych, bo w tej chwili największym klubem w Sejmie jest Koalicja Obywatelska, drugim jest Prawo i Sprawiedliwość, trzecim jest Rozwój Plus.
0: Zarówno Rozwój Plus, jak i PiS domagają się swojego wicemarszałka. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ostatecznie decyzja w tej sprawie zapadnie prawdopodobnie w ciągu miesiąca.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Poinformował o tym już wczoraj klub. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. O całej sytuacji w zespole więcej wie Błażej Kulesza.
4: Raków po czterech meczach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Przegrał bowiem wszystkie cztery spotkania. Jutro piłkarze z Częstochowy zagrają zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze.
0: Z Dawidem Kroczkiem częstochowski klub rozstał się w poniedziałek po niespełna czterech miesiącach współpracy. Pod jego wodzą drużyna wygrała 6 meczów, 2 zremisowała, ale 6 też przegrała.
5: Czas na prognozę pogody. 4,5 minuty po godzinie 13, środa, drugi dzień września. Wita nas słońcem. Póki co 23 stopnie w tej chwili na termometrach. Wiatr 14 km na godzinę, ale ma przyspieszyć i w porywach może osiągać ponad 30 km na godzinę. Od 16 niestety zdecydowanie więcej chmur, a od 20 synoptycy przewidują nam nawet burze przelotne. Jutro podobna pogoda, bo 22 stopnie, już bez tych niespodzianek, jeżeli chodzi o deszcze i burze. Zaczynamy w takim razie kolejną godzinę. Maciej Staniak, zapraszam serdecznie. Od klasyka, można powiedzieć, Son of a Preacher Man już teraz.

0: A teraz w audycji dziś w kościele 11 minut po godzinie 13 będziemy zapraszali na jubileusz 45-lecia w Smolcu. A zaproszenie na obchody i rozmowę zaprasza Natalia Wójcik. Zapraszam.
1: Dziś w kościele.
2: Dziś ponownie gościmy w parafii w Smolcu, a z nami są...
3: Ksiądz Jarosław Witoszyński.
4: Tomasz Sołówka, członek Rady Parafialnej.
2: Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, dzień dobry.
4: Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Rozpoczęliśmy miesiąc wrzesień, a więc wielkimi krokami zbliżają się uroczystości jubileuszowe. 45 lat istnienia parafii w Smolcu. No i chcemy Państwu opowiedzieć, co już niedługo, bo w najbliższą niedzielę, 6 września, będzie się tutaj działo. Księże proboszczu.
3: W niedzielę o godzinie 13 będzie odprawiona uroczysta msza święta jubileuszowa. Będzie jej przewodniczył ksiądz Waldemar Kontek, który był proboszczem w naszej parafii, a homilię wygłosi ksiądz Zbigniew Stokłosa, który także pełnił funkcję proboszcza w naszej parafii.
2: I to będzie to centralne wydarzenie, czyli msza święta, ale parafia w Smolcu szykuje coś więcej.
4: Po mszy świętej zapraszamy do naszego ogrodu parafialnego, gdzie od godziny 14.30 będzie można skorzystać z poczęstunku. Nasze panie z koła gospodyń wiejskich szykują już świąteczne potrawy. O 15.30 będzie też takie wyjątkowe wydarzenie, mianowicie wręczenie nagród ludzi Smolca i już mogę uchylić się rąbka tajemnicy, że takim człowiekiem zasłużonym dla Smolca został pierwszy proboszcz naszej parafii, który objął właśnie tą parafię w 1985. pierwszym roku, czyli ksiądz Łukasz Makolondra. Po tym wydarzeniu odbędzie się jubileuszowy koncert księdza Kuby Bartczaka, na który również serdecznie zapraszamy.
2: Tak jak powiedzieliśmy, wydarzenie jubileuszowe już 6 września, więc bardzo blisko. Na jakim etapie jesteście? Czy dopinacie już wszystko na ostatni guzik?
3: Tak, tak mi się wydaje, że sprawy organizacyjne są głęboko zaawansowane. Mamy rozdzielone zadania, program uroczystości, o którym przed chwilą powiedział pan Tomasz. No i powoli, powiedzmy, dopinamy ostatnie rzeczy, które trzeba przygotować na to wydarzenie.
2: Kto stoi za organizacją oprócz księdza proboszcza i pana Tomasza?
4: No można powiedzieć, że zawiązał się taki komitet organizacyjny. Ja nie gram w nich pierwszych skrzypiec z racji mojego zaangażowania w Radę Parafialną i Radę Ekonomiczną. No tutaj współpracuję z księdzem proboszczem i też jestem odpowiedzialny za właśnie koncert księdza Bartczaka oraz również za wystawę, o której tutaj wcześniej nie wspomniałem, za wystawę taką historyczną, która pokaże na przestrzeni lat nasz kościół i naszą parafię. A po prostu liderzy i członkowie naszych licznych wspólnot, no tak jak mówię, w taki komitet organizacyjny się zawiązali i bardzo ta współpraca dobrze przebiega. Nie trzeba nikogo jakoś specjalnie motywować, zachęcać. Są chętni do pomocy. Prace, zadania zostały porozdzielane i każdy po prostu wie, co ma robić i przygotowujemy to wspólnie.
2: To bogactwo wspólnot, o którym wspomniał pan, bardzo dobrze nawiązuje do pewnego hasła, które znajduje się na plakacie promującym wydarzenia jubileuszowe.
4: Tak, tym hasłem jest do żańca i do tańca. Zupełnie świadomie odwróciliśmy kolejność tego związku frazeologicznego z racji, że no, parafia jednak w pierwszym rzędzie powołana jest do modlitwy, a że dobrze nam idą również inne zajęcia i wydarzenia, jak choćby festyny, czy organizowany okrocznie już od 8 lat parafialny bal karnawałowy. To właśnie ten dodatek do tańca, bo potrafimy się też dobrze wspólnie bawić i w ten sposób również Pana Boga wielbić.
2: Jakiś czas temu na antenie Radia Rodzina również gościliśmy w parafii smoleckiej i opowiadaliśmy, dlaczego 45 lat parafii, ale może nie wszyscy słyszeli, więc księże proboszczu, opowiedzmy pokrótce, jak to się stało, że parafia smolecka liczy sobie 45 lat?
3: Nasz kościół w Smolcu liczy ponad 100 lat, a rzeczywiście parafia 45 lat. Jak to się stało? Otóż po II wojnie światowej, kiedy przyjechali tutaj już Polacy, to okazało się, że kościół w Smolcu był kościołem protestanckim. Najbliższa parafia rzymskokatolicka była w pobliskim Jaszkotlu, dlatego utworzono parafię Jaszkotle, włączając to w Smolec, z tym, że lepsze warunki mieszkaniowe były na plebanii w Smolcu, więc parafia Jaszkoltle z siedzibą w Smolcu. I w 1981 roku nastąpił podział. Do parafii Jaszkoltle przydzielono nowego księdza proboszcza, a ksiądz Łukasz Magolondra, który dotychczas był proboszczem w Jaszkotlu, teraz został proboszczem Smolca.
2: Czy erygowanie tej parafii smoleckiej ma związek z datą 6 września?
3: Niekoniecznie. Ta data jest blisko odpustu parafialnego, który jest 8 września, święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. I po prostu no jest już taki czas, że wszyscy są po wakacjach, a jesteśmy jeszcze przed odpustem, czyli takie podwójne świętowanie i jubileuszu, i uroczystości odpustowe.
2: Takie świętowanie to też dobry moment, by lepiej poznać lokalną wspólnotę parafialną, ale zanim będzie taka szansa na żywo właśnie tego 6 września, to opowiedzmy coś właśnie, jaka jest wspólnota parafialna w Smolcu?
4: No jest bardzo żywa, bardzo aktywna i tak jak wspominałem, mamy bogactwo wspólnot, jest ich kilkanaście o bardzo różnym charyzmacie i każdy może tutaj coś dla siebie znaleźć i też członkowie tych naszych wspólnot, można powiedzieć, że żyją wiarą na co dzień i nie są to tylko takie powierzchowne, jakbym to ujął, te wspólnoty, tylko naprawdę wszyscy są bardzo mocno zaangażowani. Przez to, że tak mamy te liczne wspólnoty, no, wydarzenia dzieją się na różnych obszarach. Są to zarówno wydarzenia modlitewne, jak można by chociaż wspomnieć o nabożeństwie fatimskim, czy rekolekcje 33-dniowe organizowane przez wspólnoty oddanych Maryi, ale też są formacyjne, jak na przykład Dzieci Maryi, czyli od najmłodszych lat dziewczynki przygotowywane są do takiego głębszego, żywego przeżywania wiary, naśladowania przymiotów Maryi.
3: Tak mi się wydaje, że ważnym elementem tych wspólnot modlitewnych i formacyjnych jest modlitwa wielu członków tych wspólnot. W tygodniu można zobaczyć, jak uczestniczą w Eucharystii, jak przyjmują Komunię Świętą. We wtorki wielu parafian przychodzi do kościoła, aby odarować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Więc tak mi się wydaje, że przede wszystkim ta działalność, powiedzmy, formacyjna czy organizacyjna w parafii ma swój początek właśnie z modlitwy. I tak powinno, wydaje mi się, być.
2: I to bogactwo w smoleckich wspólnot będziemy mogli zobaczyć, doświadczyć już 6 września, bo oczywiście zapraszamy na wydarzenia jubileuszowe. Przypomnijmy raz jeszcze, o której godzinie rozpoczynamy.
3: O godzinie 13 rozpocznie się uroczysta jubileuszowa Eucharystia.
2: A po niej resztę zaplanowanych na ten dzień wydarzeń. Ja przypomnę, gościliśmy dziś w parafii w Smolcu, a z nami byli
3: ksiądz Jarosław Witoszyński
2: oraz
4: Tomasz Szczerupka.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za gościnę.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
1: Dziś w Kościele.

0: popołudnie.
1: No, tu trzeba się bezwzględnie zgodzić, za nią wyszkolić takie popołudnie senne, bardzo ważne. Coraz rzadsze, ale walczyć się warto o nie, że już pralka nastawiona po obiedzie i nic nie trzeba, nic nie musisz, nikt nie przyjdzie i sobie po prostu leżysz, patrzysz, muchy się pod lampą ganiają i jest ci bardzo dobrze. A nawet się może człowiek może zdrzemnąć. Czemu by nie? 36 minut po godzinie 13. Teraz kilka słów od eksperta na temat tego, że telefonów już dzieciaki nie noszą ze sobą do szkoły. I to jest po to, mówię, żeby państwu uzmysłowić, że nie oczekujcie, że jak już dziecko nie nosi tego smartfona i się tam na niego nie patrzy cały czas, to na pewno będzie on teraz piątki same przynosił czy szóstki ze szkoły. Otóż nie. Zakaz telefonów to nie poprawa ocen, od razu przekonuje pani psycholog. Mówi tak, te kilka godzin bez smartfona może dać uczniom coś, czego coraz częściej im brakuje, czyli na przykład przestrzeń na skupienie się, ale również i na nudę. Nuda bardzo ważna rzecz podobno. Czy na chociażby rozmowę z kolegą albo samodzielne poradzenie sobie z tym napięciem właśnie. Takie rzeczy mogą sprawić, może sprawić brak telefonu, natomiast nie przekłada się to, nie oczekujcie od razu, że będą się lepiej uczyć i będą mieli lepsze ceny. Nie o to w tym wszystkim chodziło. Mówię, żeby później nie było rozczarowań albo jakichś niepotrzebnych kłótni. Urszula teraz na naszej antenie.

A takie klasyki absolutnie robią robotę od czasu do czasu, warto sobie odświeżyć. Bee Gees na antenie Radia Rodzina. 15 minut zostało nam do godziny 14. Jak się ma wujka, który pracuje w radiu, to można liczyć na specjalne bonusy. Czemu by nie? No bo ktoś jak ma urodziny, chciałby usłyszeć życzenia, no to prosi wujka i wujek załatwia. Bardzo proszę. Od Maćka Stajniaka dla Szymona Kuźbika. Wujek Łukasz Ligorowski przesyła serdeczne również życzenia urodzinowe. Chłopak gra w WKS-ie Śląsk z Wrocław i reprezentuje nas w młodzikach U19. Za moich czasów, jak ktoś grał w kosza, to się mu życzyło czystej siatki albo połamania kosza, więc tego ci serdecznie jak najbardziej życzę. Od tej pory już tylko będziesz dziadział, 18 lat, ty już niedługo będziesz tak jak ja, cieszył się z tego, że masz siatkę, w której są inne siatki, albo będziesz miał swój ulubiony palnik na kuchence, bo tutaj czas biegnie nieubłaganie, ale póki co ciesz się życiem, baw się dobrze i mam nadzieję, że będziesz przeżywał swoje życie według zasady. Żyć należy tak, żeby było miło wspominać, ale trochę wstyd opowiadać. Miała być piosenka z dedykacją, ale nie ośmielę się spróbować znaleźć czegoś, czego słuchają 18-latkowie, więc polecę klasykiem. Absolutnie mi Happy Birthday zaśpiewa dla ciebie Stevie Wonder. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Wypadek autobusu w Egipcie, wzrosła liczba ofiar. Solidarność chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Uwaga kierowcy, zmienią się przepisy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Wzrosła liczba ofiar wypadku autobusu na południowym półwyspie Synaj w Egipcie. Zginęło co najmniej 21 osób, a 29 zostało rannych. Wśród ofiar są obywatele Jordanii. Natomiast polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że na razie nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Do wypadku doszło na trasie między popularnymi kurortami Dahab i Nuwajbi nad Zatoką Akaba. Ponad 400 tysięcy podpisów ma już Solidarność pod obywatelskim wnioskiem o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Do wymaganych 500 000 brakuje jeszcze około 100 tysięcy. Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, jest przekonany, że te podpisy uda się zebrać.
1: To nie musi być tak, że Polska tylko i wyłącznie schyla głowę w Unii Europejskiej i akceptuje to, co chcą te najsilniejsze unijne kraje, czyli mówi w tej chwili o Niemczech i mówi o Francji. Najważniejszym elementem i najgorszym zarazem, patrząc z perspektywy polskiej gospodarki, śląskiej gospodarki, jest tak zwany system ETS-u, tylko przypomnę króciutko, to jest opodatkowanie wszystkich surowców kopalnych, co się wiąże z tym, że mamy w Europie, w Polsce jedną z najdroższych energii.
0: Zdaniem szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności dziś właściciele domów znaleźli się w sytuacji, w której reguły ponownie się zmieniają. Pompy ciepła wymagają dużych inwestycji, pelet znacząco zdrożał, a miliony starszych polskich domów wymagałoby kosztownej termomodernizacji. Uwaga kierowcy, już w najbliższy piątek w życie wejdą zmiany w przepisach, które dotyczą właśnie kierowców. Nowe regulacje przewidują m.in. surowsze konsekwencje za jazdę pod wpływem alkoholu. Limit 0,0 promila będzie dotyczył nowych kierowców, wyjaśnia Mirosław Dybich ze Śląskiej Drogówki.
2: Nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0 alkoholu czy innego środka działającego podobnie do alkoholu. Nie tak jak w przypadku do tej pory, 0,2 do 0,5. Wykroczenie, powyżej 0,5 stan nieczeźwości, 0,0. Nie ma żadnej tolerancji na alkohol.
0: Początkujących kierowców obejmie także niższy limit punktów karnych. Po przekroczeniu progu 12 punktów konieczne będzie odbycie godzinnego szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Jeśli kierowca nie wywiąże się z tego obowiązku, straci prawo jazdy.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej nawiązał do rozpoczętego wczoraj w Polsce nowego roku szkolnego. Po katechezie, zwracając się do Polaków, papież powiedział, że rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła.
4: La frequenza delle lezioni di religione.
5: Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty.
4: Partecipare alla vita della comunità.
0: Leon XIV rozpoczął dziś serię katechez poświęconych soborowej konstytucji duszpasterskiej Radość i Nadzieja.
6: Cztery minuty po godzinie 14 to drugi dzień września, środa, oczywiście, że tak, 23 stopnie, czyli maksimum osiągnięte już w tej chwili. No i niestety coraz więcej chmur nad naszymi głowami i tutaj nieustająco groźba po godzinie 20 delikatnych burz i opadów deszczu, tak twierdzą synoptycy, to dziś może się przytrafić. Jutro o 1 stopień chłodniej, 22, za to w piątek 24, sobota i niedziela bez deszczu i też w okolicach 22 stopni, chyba taka temperatura powolutku. Do niej trzeba się przyzwyczajać, że wrześniu będzie, ale to całkiem przyjemna temperatura, trzeba przyznać. Phil Collins już gotowy, więc gramy na początek tej godziny w Radiu Rodzina.

0: In Excess kończy w Radiu Rodzina, my zapraszamy na przejażdżkę w czasie, wehikułem czasu, czyli kalendarium muzyczne, drodzy Państwo, przed nami. Nadstawcie ucha i posłuchajcie, co ciekawego na przestrzeni lat działo się w muzyce właśnie dziś, 2 września.
1: Nie wiem, co by ze mną działo się, gdybyś nie przypominał mi.
2: 2 września 1975 roku w Krasnym Stawie urodziła się Magdalena Wójcik, piosenkarka, liderka zespołu Goja, który założyła w 1995 roku wraz z gitarzystą Grzegorzem Jędrachem oraz klawiszowcem Rafałem Gorączkowskim.

W 2021 roku w wieku 96 lat zmarł Nikis Theodorakis, kompozytor muzyki rozrywkowej, filmowej oraz poważnej. Sławę przyniosło mu m.in. skomponowanie ścieżki dźwiękowej do filmu Michalisa Kakoyanisa pod tytułem Grek Zorba.

2 września 1943 roku w Detroit urodziła się Rosalind Ashford, amerykańska wokalistka rytm-bluesowa. W latach 60. była członkinią grupy Vandalis, z którą wylansowała wiele przebojowych kompozycji.

1946 roku na świat przyszedł Billy Preston, amerykański wokalista i klawiszowiec. Na swoim koncie ma wiele solowych płyt, ale najbardziej znany był jako muzyk sesyjny. Współpracował m.in. z takimi gwiazdami jak The Rolling Stones, Joe Cocker czy Elton John.

2 września 1978 roku w Łodzi na świat przyszła Tatiana Okupnik, wokalistka, kompozytorka oraz prezenterka telewizyjna. Przez 7 lat była wokalistką zespołu Blue Café. W 2005 roku opuściła formację, by kontynuować solową karierę.

Dziś drugi dzień września, do końca roku pozostaje 120 dni. W 1859 roku rozpoczęła się największa w historii burza magnetyczna, która spowodowała awarię sieci telegraficznych w wielu miejscach na świecie. W 1886 roku w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się ostatni odcinek powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Potop. A w 1980 roku Stare Miasto w Warszawie zostało umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W 2013 roku 64-letnia Amerykanka Diana Nyad jako druga osoba w historii i zarazem pierwsza bez klatki zabezpieczającej przed rekinami przepłynęła wpław Cieśninę Florycką, około 177 km.

Ta piosenka ma 30 lat, coś takiego. Jest to miasteczko, skałko za oko. 19 minut do godziny 15 w Radiu Rodzina. Naukowcy przeprowadzają różne badania, publikują je. One, że tak powiem, później w życie wchodzą. Niektóre nie. To jest troszkę przerażające badanie, ponieważ naukowcom, tak tutaj sobie czytam, udało się, uwaga, wymazać wspomnienia z mózgu ślimaka. No i wierzą, że to samo zadziała w przypadku ludzi. Teraz internauci zaczęli się zastanawiać, jak oni dokonali tego pomiaru, że tak powiem, czy nie wiem, postawili tego ślimaka i mówią mu: pamiętasz, jak wczoraj jadłeś sałatę albo na pomidorku siedziałeś i ślimak tak na nich tylko popatrzył i nic. I mówią: o, widzicie, działa jednak nasz środek i teraz trzeba zastosować to na ludziach. No, tak czy siak, kto z nas nie marzył chociaż raz o tym, żeby jak Will Smith w Men in Black posiadać takie urządzonko, które chociażby taką krótkotrwałą pamięć wymazuje i robi tylko psyk i już człowiek nic nie pamięta. Jakby to nam życie ułatwiło, prawda? Co byśmy spokojnie jak te ślimaki żyli.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Wracamy do hybrydowych działań w Polsce i w Niemczech. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Finisz ważnej instalacji na Bałtyku. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Dzisiaj eksplozja na dworcu w Augsburgu, wczoraj materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni węglowej i awaria stacji elektroenergetycznej pod Kolonią. Niemcy zmagają się z działaniami hybrydowymi, za którymi prawdopodobnie stoi Rosja. Teraz o tym więcej Tomasz Orchowski.
1: Władze w Berlinie otwarcie oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku. W zeszłym miesiącu znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi. Szef MSZ-u Johann Wadeful. Rosja musi zrozumieć, że poszukiwanie przez nią rozwiązań militarnych przy użyciu siły oraz próby narzucania swoich żądań za pomocą środków hybrydowych zakończą się niepowodzeniem. Niemcy zapowiedzieli między innymi zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn czy zaostrzenie kontroli wjazdowych wobec Rosjan. NATO będzie się bronić przed każdym zagrożeniem, zapowiada szef sojuszu Mark Rutte. Do Berlina płyną też wyrazy wsparcia od sojuszników szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jest jasne, że atak w Lipsku nosi wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Pytanie, co z tym zrobimy? Rosjanie oczywiście zaprzeczają, że mają cokolwiek wspólnego z wydarzeniami w Niemczech.
0: To nie ostatnie tego typu zdarzenia. Tak z kolei o incydentach sabotażowych w Niemczech i w Polsce mówił premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu deklaruje, że w przypadku pożaru w zakładach produkujących części do dronów doszło do ataku sabotażu ze strony Rosji.
2: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
0: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową w okolicach Mykanowa. 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, a 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany ma dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
4: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
0: Mówił prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. Na Bałtyku zakończyła się instalacja fundamentów pod wszystkie 100 turbin wiatrowych dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Na tych konstrukcjach w przyszłym roku instalowane będą turbiny o wysokości 260 metrów. W tym samym roku ma popłynąć pierwsza energia z morskich fal. Pełne uruchomienie instalacji zaplanowano rok później.
5: No niestety, niezbyt dobre wiadomości dla tych, którzy lubią dużo słońca. Ono będzie co prawda, ale za chmurami. Temperatura spadła do 22 stopni. Od czasu do czasu ma pojawiać się słońce, ale niestety musimy liczyć się z tym, że za chwilkę niebo przykryją chmury, twierdzą synoptycy i zapowiadają około godziny 21 przelotne opady razem z burzami. Noc dość ciepła, bo rano 16 stopni, a jutro temperatura podskoczy do 22 maksymalnie.

To Małgosia Ostrowska dla nas, 41 minut po godzinie 15, no i się zaczyna nowy rok szkolny, już mamy się z czego troszeczkę pośmiać. Karteczka taka z obrazkami, takie, że dobrze, niedobrze jeszcze, żeby uczniowie nie dość, że nie musieli czytać, to już zrozumieli jeszcze na obrazku, o co chodzi. Karteczka brzmi dokładnie jota w jotę w ten sposób. Drodzy uczniowie, wchodzenie na fizykę z gumą do rzucia nie jest tung tung, sa cool. I tam, że taka gula, no nie, że bez gumy, okej. Okay. Przed wejściem wyrzuć ją do kosza, jeśli chcesz być jak Bombardini Culini. No takim językiem teraz trzeba się posługiwać, żeby dotrzeć do młodzieży, co tu teraz zrobić. Nic nie poradzimy, myślę, że przekaz jest bardzo jasny. Z drugiej strony to nawiązuje do tego, co dzisiaj znalazłem, natomiast do słownika młodzieży obowiązującego jakieś 80 czy 100 lat temu. Na przykład, co to znaczyło, jak wtedy młody podchodził do kogoś, powiedział: chodź rozciągnąć pedały. A? Zaproszenie na spacer. Takie sobie znalazłem.

Aż to jest po prostu mocny utwór. Gypsy Kings, Bambolo. 7 minut do godziny 16. Są takie historie z udziałem zwierząt, że aż naprawdę trudno uwierzyć. Warto sobie czasami je przypominać i opowiadać, bo to pokazuje, że to naprawdę nie są jakieś czasami po prostu zwykłe, bezmyślne stwory, tylko jak najbardziej czujące i zaangażowane zwierzaki. 2005 rok, Etiopia. Tam 3 lwy uratowały 12-letnią dziewczynkę, która została porwana przez mężczyzn i próbowano zmusić ją do małżeństwa. Uwaga, drapieżniki najpierw przegoniły tych porywaczy, a następnie pilnowały pobitego dziecka przez około 12 godzin, nie wyrządzając mu przy tym żadnej, słuchajcie, krzywdy. Gdy na miejsce dotarła policja wraz z rodziną, lwy po prostu odstąpiły od tej dziewczynki. Ja tu nic nie zmyślam, to jest prawdziwa historia. I spokojnie sobie odeszły w las. No i eksperci zaczęli się zastanawiać, jak tutaj wszystkie to do tego wszystkiego mogło dojść, o co tu chodziło. Prawdopodobnie oszczędziły 12-latkę, ponieważ jej płacz, krzyki mogły brzmieć dla nich podobnie do takich pisków młodych lwiątek, co aktywowało u drapieżników taki instynkt po prostu opiekuńczy. No ale historia tak czy siak jest niebywała i warto sobie od czasu do czasu, tak jak mówiłem na początku, wspomnieć takie niezwykłe historie z udziałem zwierząt. Mnie najbardziej też zaskakuje taki filmik, kiedyś widziałem pana, który uratował jakiegoś pingwina i on się z tym pingwinem, słuchajcie, raz w roku, ja nie wiem skąd pingwin ma kalendarz, ale raz w roku przypływa w to miejsce, wtedy pan przychodzi i oni się tam razem sobą bawią, on go karmi, miziają się tam, głaskają i sobie tamten pingwin odpływa i za rok się znowu widzą. To jest coś nieprawdopodobnego.

0: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda krypto, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw. Zniesiono zakaz w 6 sekcji kanału Gliwickiego. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
2: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Mówi Łukasz Dudkowiak z dolnośląskiej policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant, ale po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana, także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Wody Polskie zniosły zakaz korzystania z 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli portu Gliwice. Ostatnie badania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tym miejscu nie wykazały obecności złotej algi, gdzie wcześniej jej stężenie osiągnęło rekordowy poziom, informuje Linda Hoffman, rzecznik Wód Polskich w Gliwicach.
3: Oznacza to, że na odcinku między śluzą Łabędy a portem Gliwice możliwe jest prowadzenie żeglugi. Nie zmienia to faktu, że śluzy Łabędy oraz Dzierżno na kanale gliwickim pozostają w dalszym ciągu nieczynne do śluzowania, do żeglowania, co wynika z rekomendacji międzyresortowego zespołu do spraw rzeki Odry, których przestrzegają Wody Polskie w Gliwicach.
0: W 5. sekcji stężenie glonu nadal przekracza 200 milionów komórek na litr, dlatego zakaz żeglugi pozostaje w mocy. Prawie 1 000 000 osób pobiera już rentę wdowią. Dzięki temu mogą połączyć własne świadczenie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Od przyszłego roku zmienią się zasady wypłaty świadczenia na korzyść emerytów.
4: Obecnie uprawnieni mogą pobierać jedno pełne świadczenie oraz 15% drugiego. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%. W praktyce oznacza to jeszcze większe wsparcie finansowe dla wdów i wdowców.
0: Informuje Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS-u. Łączna kwota świadczeń z tytułu renty wdowiej wyniosła w tym roku ponad 22 miliardy 800 milionów złotych. Średnia kwota wynikająca z doliczenia 15% drugiego świadczenia to 379 zł.
5: Reklama.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Reklama.
8: Czas na prognozę pogody. Tutaj 22 stopnie pokazują w tej chwili termometry. No i niestety na niebie, jak widać, raczej więcej chmur niż słońca. I ta sytuacja do końca dnia już się nie zmieni, a nawet gorzej, popada i około godziny 20 możemy się spodziewać również burzy. Wiatr wciąż wieje delikatnie, 14 km na godzinę. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to tu jest znowu ciut lepiej, bo mamy 23 stopnie zaplanowane na jutrzejszy dzień i sporo słońca, tylko przelotne chmurki będą się błąkać po niebie. Po 16:00 Maciej Stajniak, wciąż jestem z wami. Jutro na dobry początek tej godziny, czyli Mucha.
9: Tu Radio Rodzina.

do ostatniej nutki nam Adele pięknie zagrała. 20 minut po godzinie 16, przysłowie na dziś, bardzo proszę, bardzo mi się podoba to przysłowie. Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. No to trzymajmy się tego przysłowia, niech te 20 parę stopni cały czas będzie i słońce od czasu nie będzie źle. A z kolei w kalendarzu świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów, czyli szukania ludzi z takimi wyjątkowymi zdolnościami, które będą rozwijane. I tutaj musimy się zatrzymać na chwilkę, bo faktycznie ktoś z zagranicy zauważył, jaki duży błąd my, rodzice, tutaj dodam, popełniamy w naszym systemie edukacji i szkolnictwa. Otóż i sam tak robiłem, oczywiście, że tak. Kiedy mój syn nie daje rady na przykład z matematyki, co się prawda zdarza często, albo z jakiegoś innego przedmiotu, to nie ma kompletnie znaczenia, to co robimy? Oczywiście dzwonimy na korepetycję, żeby go wyciągnąć, żeby się uczył i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, że tu nie chodzi o sytuacje graniczne, w których jest to zagrożone już, żeby nie zdał, ale na przykład jak ma dwójkę czy trójkę, chcemy, żeby się podciągnął, chcemy, żeby był miał lepsze oceny i wynajmujemy kogoś, kto go będzie uczył. A na Zachodzie, może nie wszędzie, bo to też tak nie ma co mówić, ale gdzieniegdzie mają podejście kompletnie inne. Jak tam mówią sobie, on sobie radzi z tej matematyki, jej nienawidzi, nie lubi, to zostawmy to. Zostawmy to tak, jak jest. A pytamy się go, co lubi. A może lubi geografia, może plastyka, może polski, a może język francuski mu się podoba. Podobać się język francuski, tak, fajnie ci się uczy, to z tego przedmiotu bierze się korepetycję, żeby był jeszcze lepszy, żeby się mógł rozwijać i żeby był kiedyś debeściakiem z francuskiego. Bo z matmy to i tak noga będzie straszna, tak jak ten, co teraz mówi te słowa. A ile korepetycji poszło? Ojej.

0: 23 minuty dzielą nas od godziny 17 w Radiu Rodzina, troszkę o teatrze, a jak o kulturze lubimy sobie porozmawiać. Teatr 6 premier, darmowe spektakle i nowości, jeśli chodzi o miejsca, w których będzie można to wszystko zobaczyć. No ale wróćmy do tego, co najważniejsze, czyli to, co zapowiada się, jeżeli chodzi o repertuar. Dyrektor naczelny i artystyczny określa nadchodzący sezon mianem wielkiego repertuaru. Teatr Polski zaprasza.
1: Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedii oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat, w niektórych przypadkach albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy. I mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Mamy Męża i Żonę, który jest jakby takim krytycznym spojrzeniem na to, w jaki sposób ludzie budują szczęście w relacjach i na czym polega to szczęście w relacjach. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze.
0: A warto chodzić do teatru, wiem co mówię, ale o tym to później troszeczkę. No i warto przyjrzeć się temu repertuarowi, bo za chwilkę wiem, że w tej chwili jeszcze ciepło, słonecznie i lepiej na zewnątrz sobie coś pospędzać czas, ale już tuż za rogiem jesień, takie troszeczkę zimniejsze, ciemniejsze dni przed nami, więc wtedy do teatru wybrać się nie tylko wtedy, ale na pewno warto. Teatr chce też wyjść ze swoją ofertą poza stolicę regionu w ramach programu Teatr Bliżej Ludzi. O tym opowie Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
2: Idea trochę się zamyka już w samej nazwie projektu, czyli Teatr Bliżej Ludzi to teatr, który wychodzi poza mury swojej głównej instytucji. To teatr, który ośmiela też, bo zależy nam, aby docierać do naprawdę szerokiego grona widzów, do ludzi, którzy być może na co dzień nie mają możliwości, przestrzeni, czasu, dzieli ich odległość od Wrocławia, skorzystać z tego, co się dzieje tutaj w Teatrze Polskim. Liczę na to, że z jednej strony będzie to unikalna okazja, by przedstawić i pochwalić się tym, co robimy w Teatrze Polskim, ale też wierzę głęboko, że z tych miejsc, które odwiedzimy, no zainspirujemy tą widownię, aby odwiedzała nas w przyszłości również tutaj w macierzystych naszych murach.
0: A ma być to cykl 12 niebiletowanych spektakli granych poza Wrocławiem, między innymi w Bolesławcu, Lubinie czy Złotoryi. Warto się sprawdzić swoją miejscowość, czy gdzieś tam też w okolicy tego nie ma, bo jakby można tego bakcyla teatralnego złapać. No i mówiłem o tym, że nowe miejsce, bo kończy się remont Teatru Polskiego przy Zapolskiej. 742 fotele, nowy plafon utrzymany w tradycyjnym stylu, a w każdym razie remont dobiegnie końca prawdopodobnie pod koniec już sezonu i będzie można tam zobaczyć kolejne przedstawienia. Także warto wybrać się do, i tu mi łezka się troszeczkę wokół może zakręcić, Dworca Świebockiego, bo to ostatni sezon, kiedy tam będą grane sztuki, a jestem z tym miejscem wyjątkowo związany, bo przez chyba parę ładnych lat jako obsługa widowni właśnie w tymże teatrze na Dworcu Świebockim pracowałem, a scena zniknie, bo tam wrócą pociągi. Więc jak ktoś jeszcze nie był w tym wyjątkowym miejscu, jeśli chodzi o teatr, to też zapraszam i polecam gorąco.

Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. Like when you said you felt so happy you could die.

Piękny utwór Gotye. 11 minut do godziny 17. Teraz informacja, która spowodowała, że na chwilkę się zatrzymałem. Mózg mi eksplodował i tu tylko powiem to, co widzę, bo skomentować tego nie potrafię po prostu. Odbieram mowę wszechświat. Czytam sobie właśnie informację, że we wszechświecie każdego dnia, dziś, jutro, pojutrze, przybywa około 275 milionów nowych gwiazd. Jeszcze sobie to gdzieś sobie posprawdzałem i faktycznie naukowcy szacują mniej więcej, że co 7 sekund przybywa gdzieś tam nowa gwiazda. To są rzeczy, które nam się w głowie nie mieszczą absolutnie. Oprócz tego wszystkiego, co tam już funkcjonuje, jak wielki jest ten wszechświat, to że codziennie rodzą się niemalże nowe światy, miliony tychże światów, przecież przez tysiące, miliony lat powstawały kolejne i kolejne i kolejne. No to naprawdę warto, nie wiem, zatrzymać samochód, zatrzymać się na chwilkę i tą myśl sobie tak w głowie jakoś uporządkować i się z nią zderzyć. Jakby nie było, to lecimy na kawałku skały, który pędzi teraz w pustkę kosmosu, a my się tu przejmujemy, że olej za 8,40. No ale czym się mamy przejmować z drugiej strony? No. Diesel drogi, straszny.

0: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Dwie osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu o najmie krótkoterminowym. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Do katowickiej prokuratury przewożone są kolejne trzy osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam zostaną przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukaniu zatrzymanych osób. Zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
1: Prowadzone w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
0: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne dwie osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
0: Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad tą branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jutro święto robotników w Jastrzębiu-Zdroju. Odbędą się obchody 46. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego. Było ono trzecim, po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym latem 1980 roku między władzą a robotnikami. Jak będzie wyglądało świętowanie, wyjaśnia Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
4: Jesteśmy w związkiem chrześcijańskim, jednym z ostatnich w Europie. Zaczynamy mszą świętą w kościele na Górce w Jastrzębiu o godzinie 9:00, potem uroczystości pod pomnikiem sygnatariuszy porozumień jastrzębskich, przemówienia, składanie kwiatów, no i potem wszystkich, którzy na tych uroczystościach będą, zapraszamy na skromny poczęstunek i powspominanie tamtych czasów.
0: W porozumieniu jastrzębskim m.in. zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał konieczność pracy przez 7 dni w tygodniu. Kluczowym ustaleniem była też zapowiedź wprowadzenia od stycznia 1981 roku wszystkich sobót i niedziel wolnych od pracy.
5: Pięć minut po godzinie 17, środa, drugi dzień września, za oknami wciąż ciepło, 23 stopnie mniej więcej, ale już sporo chmur, słońca, dzisiaj raczej niewiele już zobaczymy, a niestety synoptycy wciąż upierają się, że koło godziny 20 i deszcz i burze mogą się przytrafić, bądźmy na nie gotowi na wszelki wypadek. Jutro 23 stopnie i dominować ma zdecydowanie słoneczko, co nas bardzo cieszy.
6: Reklama. Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
7: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: A już teraz w obliczach Wrocławia zobaczymy Wrocław troszeczkę inaczej, tak jak widzą go filmowcy. Nasz gość będzie opowiadał o tym, jakie znane filmy i seriale kręcono we Wrocławiu i jakie miejsca z nim związane warto odwiedzić. Opowie również o mikrograncie, w ramach którego jego koło organizuje spacery filmowe także dla obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu. Czyli jednym słowem taki filmowy Wrocław przed Państwem już teraz w Radiu Rodzina. Zapraszam serdecznie na oblicza Wrocławia.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj oblicza Wrocławia o bardzo ciekawej inicjatywie, która ma miejsce we Wrocławiu. O niej opowie dzisiaj Amadeusz Rozmus ze Studenckiego Koła Naukowego Kino Kultura, działającego przy Uniwersytecie Wrocławskim. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Dzisiaj chcemy porozmawiać o wyjątkowych mikrograntach, które realizujecie jako koło, o spacerach filmowych, dedykowanych głównie dla obcokrajowców, ale myślę, że tam każdy by się odnalazł, zwłaszcza jeżeli jest miłośnikiem kina. Jak to połączyliście ze spacerami?
3: Cała inicjatywa polega na tym, żeby pokazać nad Odrze, czyli te jednak lokalizacje wychodzące poza rynek i jak one się łączą z kinem. Otóż w ten sposób, że mamy spacer, chodzimy po ulicach, pokazujemy też ulice przecież i budynki przy ulicach, interesujące miejsca i opowiadamy o filmach, które były nagrywane w tych właśnie miejscach, lokalizacjach.
2: Bardzo wyjątkowe miejsce we Wrocławiu. To aż jestem sam ciekaw. Zdradźmy może jakieś tytuły.
3: No to na pewno omawiamy takie filmy jak Most szpiegów Spielberga, albo też nawet serial Belfer.
2: Tak, to myślę, że każdy, kto trochę się interesuje filmem, kinem, serialami, to szuka tych miejsc. Wrocław jest właśnie miejscem takim, gdzie wiele filmów powstaje. Jak bardzo trzeba być miłośnikiem kina, albo jak bardzo trzeba chcieć trenować język polski czy zagraniczny, żeby wziąć udział w tym spacerze?
3: Otóż nie mamy żadnych ograniczeń formalnych, jeżeli chodzi o kompetencje ani językowe, ani kinowe. Więc zapraszamy wszystkich, niezależnie od wiedzy czy umiejętności językowych. Chociaż oczywiście jest to okazja, żeby poszerzyć tę wiedzę i kompetencje.
2: Za chwileczkę o szczegółach będziemy rozmawiać, jakie tematy się pojawiają, ale jeszcze na samym początku w tej części chciałem cię zapytać, jak to się stało, że Studenckie Koło Naukowe Kino Kultura taki temat podjęło, taką inicjatywę?
3: Do tej pory głównie skupialiśmy się na takich naszych inicjatywach wewnętrznych, typu spotkania dyskusyjne, też między innymi o kinie, albo konferencje naukowe, ale patrząc na to, że jesteśmy grupą studentów filologii, też zainteresowanych Wrocławiem, bo jednak tutaj żyjemy, tutaj studiujemy, to postanowiliśmy zrobić coś trochę innego. I właśnie chcieliśmy spróbować swoich sił i przez to pojawił się pomysł
2: mikrogranty.
3: Mikrogranty, tak?

0: Dzisiaj rozmawiamy o wyjątkowym mikrograncie, o spacerach, no, trochę związanych z kinem. No i te spacery związane są też z poznawaniem Wrocławia. Z nami Amadeusz Rozmus. Jak takie spacery wyglądają? Bo już się odbyły jeden albo więcej? Ile się było?
1: Tak, odbył się już dwa.
0: Dwa. Jak one wyglądają? Jest jakiś scenariusz zaplanowany? Są zaproszeni goście? Można się zapisać na to wydarzenie? Jest jakaś trasa?
1: Oczywiście można się jeszcze zapisywać. Ale może o tym tak też trochę później.
0: Tak, powiemy na końcu.
1: Spacer wygląda tak, że zbieramy się w jednym miejscu, chodzimy od punktu do punktu, który sobie już zaplanowaliśmy z góry i my jako organizatorzy omawiamy filmy, które były nagrywane w danych punktach, a więc też pokazujemy, gdzie dokładnie były nagrywane. Opowiadamy o nich, mamy jakiś tam scenariusz, ale to oczywiście wychodzimy poza ten scenariusz i też opowiadamy po drodze ciekawostki. Mhm. No też takie pozafilmowe. A więc schodzimy po trasie, mamy trasę, mamy punkty i opowiadamy, też trochę rozmawiamy.
0: Spotkanie no, językowe dla różnych społeczności i lokalnych, ale i chyba z dużym nastawieniem na obcokrajowców, żeby poznawali Wrocław, poznawali ludzi i też trenowali język polski, ale spotkania chyba nie są po polsku, jeżeli chodzi o spacery?
1: Jeżeli chodzi o spacery, to rzeczywiście nie są po polsku, są po angielsku, ukraińsku i rosyjsku.
0: Okej, okay, czyli tutaj każdy, kto chociaż trochę zna te języki, się odnajdzie, można poznać nowych ludzi. Mówimy o spacerach, że nie są po polsku, czyli są propozycje w ramach tego mikrograntu, które odbywają się po polsku. Cóż to takiego?
1: Otóż są to dwa wykłady o nazwie Kino Polskie, które odbędą się 3 i 10 września i one dotykają problematyki już stricte polskich filmów, niekoniecznie związanych ze Wrocławiem i mają na celu przybliżenie kina polskiego obcokrajowcom i poduczanie ich trochę języka polskiego właśnie na podstawie filmów.
0: Kto realizuje to? Jest jakaś większa grupa? Trzeba było ich namawiać mocniej do wzięcia udziału w tym mikrograncie? Kto tworzy koło naukowo, które reprezentujesz?
1: Raczej nie trzeba było nikogo zmuszać. Realizujemy to jako koło, czyli my jako studenci. Czyli między innymi ja, moje koleżanki Martyna Chumięcka, Martyna Strzedzik i Oliwka Bejdowicz, a także mój kolega Mateusz Użarowski. Robimy to my studenci, ale też pomaga nam pani doktor Anna Bogińska i ona jakby zarządza całym projektem, ale też większość rzeczy robione jest przez nas.
0: Wszystkie informacje myślę, że też możemy znaleźć w internecie. Dlaczego warto tam zaglądnąć? Na pewno będzie opis, ale czy tam też jest formularz zapisowy? Jak w ogóle dochodzi do tego, żeby móc się zapisać i się spotkać na tych spacerach?
1: Jest formularz i są informacje. Mamy posty na social mediach, a więc najłatwiej będzie nas znaleźć, jeżeli wyszukają państwo na Facebooku SKN Kinokultura, ale może też nas znaleźć na stronie Wrocławskiego Instytutu Kultury i ich social media.

0: zastanawiam się, ile możemy wnieść od siebie. Jak się toczyły dyskusje na tych dwóch spotkaniach, które już są za nami? Bo myślę, że każdy człowiek, który weźmie udział, może coś wnieść od siebie. W różnym poziomie też jesteśmy zakorzenieni i w kulturze, i w kinie.
1: To wyglądało raczej w formie takich luźnych rozmów, takich bardzo przyjaznych rozmów, tak ogólnie o kinie, o życiu we Wrocławiu też, bo między innymi ten projekt jest skupiony na ludziach, którzy mimo, że są z zagranicy, to jednak już jakiś czas we Wrocławiu żyją, ale po prostu jakoś tak nie mieli okazji się tak przechodzić po...
0: Pretekstu też może nie mieli. Często pojawiają się takie spotkania wokół kulinariów. Wokół kina jeszcze nie słyszałem, ale to jest fantastyczna propozycja nowa dla wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w takim wydarzeniu. O zapisach już mówiliśmy, ile to kosztuje, jak wygląda udział w tych zajęciach, tych spotkaniach pod tym kątem.
1: Otóż spotkania są całkowicie darmowe. Trzeba jedynie wysłać formularz i przyjść. I to tyle.
0: Przedział wiekowy? Jak jest? Zakładam, że jest dopuszczalne przedział wiekowy, pełnoletność, ale pewnie nie ma granic.
1: Pełnoletność bez granicy górnej.
0: Czy w ramach tego grantu, mikrograntu, który, jeżeli on będzie zakończony, będzie jakieś podsumowanie? Planujecie coś przygotować? No może jakąś publikację w internecie na przykład?
1: Na pewno podsumujemy cały cykl wydarzeń na naszych social mediach, ale raczej nie planujemy większego takiego wydarzenia.
0: No widzicie, drodzy państwo, to trzeba konkretnie chwytać to, co przynosi dzień. Takie dzisiaj zaproszenie dla nas do wyjątkowych spotkań, które mają już miejsce we Wrocławiu. Jak długo będzie się realizował ten projekt?
1: To będzie się jeszcze realizował do 12 września, bo mamy zaplanowane dwa wykłady kinopolskie i jeszcze jeden spacer w języku rosyjskim. Wykłady są 3 i 10, a spacer 12.
0: Drodzy państwo, no ostatnie chwile, żeby tutaj chwycić te wydarzenie. Zapraszamy bardzo serdecznie. A z dzisiejszym zaproszeniem do audycji Oblicza Wrocławia przyszedł do nas Amadeusz Rosmus ze Studenckiego Koła Naukowego Kinokultura Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. One, two, one.

Maciej Staniak, kłaniam się nisko, dziękuję wspólnie za spędzony czas w Radiu Rodzina, za dyżur i zapraszam oczywiście też już od jutra rana, a tymczasem pora, żeby popedałować troszeczkę w stronę domku. I pamiętajcie, zawsze żegnam się w ten sposób, zachęcam do tego, żeby słuchać nas czy przez internet, czy przez aplikację, czy w radyjku, a najważniejsze, jeżeli wam się podoba, no to mówcie o nas, żeby nas też słuchali, bo im więcej słuchaczy, tym radiowiec szczęśliwszy.

0: Dzień dobry, nazywam się Monika Kuszyńska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Premier ostrzega przed sabotażem. Polscy strażacy zakończyli działania w Hiszpanii. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykanowa 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany miał dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
2: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
1: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. To nie są ostatnie tego typu zdarzenia. Tak o ostatnich incydentach sabotażowych w Niemczech i w Polsce mówi premier Donald Tusk. Premier deklaruje, że w przypadku pożaru w zakładach produkujących części do dronów doszło do aktu sabotażu ze strony Rosji.
3: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
1: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarczał części do samolotów i śmigłowców.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
5: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
6: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się boju.
1: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Podczas pobytu na Półwyspie Iberyjskim polscy strażacy brali bezpośredni udział w gaszeniu wielohektarowych pożarów. Działania prowadzono w wymagającym, górzystym terenie, w warunkach różniących się od tych, z którymi ratownicy spotykają się w Polsce. Prawie 1 000 000 osób pobiera już rentę wdowią. Dzięki temu mogą połączyć własne świadczenie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Średnia kwota wynikająca z doliczenia 15% drugiego świadczenia to 379 zł.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich Mistrzostwach Europy Kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
7: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy ten medal.
1: Mówiła rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka, a jutrzejszy mecz z Holandią rozpocznie się o godzinie 15.
8: Pochmurno, ale ciepło. 23 stopnie wciąż na termometrach. Słońca trochę jakby mniej. I uwaga, ostrzeżenie. O godzinie 20 możemy spodziewać się burz i przelotnych opadów deszczu oczywiście. W nocy temperatura spadnie do 13-14 stopni, ale jutro zapowiada się podobny dzień jak dziś, czyli 23 stopnie. Z tą różnicą, że więcej słońca.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry Państwu, kolejna przygoda naukowa przed nami, audycja Herbatka z Naukowcem. Gościem dzisiejszego odcinka jest doktor habilitowany Artur Tworek, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Filologii Germańskiej, z pracowni fonetyki właśnie tej uczelni. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj trochę zastanawiałem się, w jakim kierunku będziemy zmierzać i tak wyszło, że będziemy mocno się oczywiście skupiać na języku, ale też i Wrocław się mocno pojawi. Jest pan właśnie rodowitym Wrocławskim. Co w języku miasta szczególnie zwracało pana uwagę, zanim jeszcze zaczął się pan naukowo zajmować językiem? Było coś takiego? Słychać ten język wrocławski?
1: No, w pewnym sensie działa to odwrotnie, to znaczy już jako rzeczywiście dziecko, będąc w innych miejscach w kraju, słyszałem coś charakterystycznego w języku jednego czy drugiego regionu, jednego czy drugiego miasta i zastanawiało mnie, czy takie same rzeczy będzie słychać we Wrocławiu. Mhm. I faktycznie od początku dziwiło mnie, że nic takiego w języku Wrocławia nie ma.
0: Ale mówi tutaj pan o gwarach w różnych regionach Polski, czy bardziej o...
1: Dialekt, bo gwara jest obarczona. Polonści używają terminu gwara do bardzo różnych znaczeniach. Ale tak, to były kwestie dialektów, czy czegoś, co nazywamy też regiolektami, to znaczy to są niewiele różnic między standardem a regionalną wersją. Na dużym obszarze, tak? Bo mówimy na przykład o regiolekcie poznańsko-krakowskim, no to gdzie Poznań, a gdzie Kraków? A tam są te same cechy językowe. Niektóre przynajmniej. Mhm.
0: Wrocław nie wypracował czegoś takiego? Czy po prostu jest to ludność napływowa po
1: wojnie? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że rzeczywiście tym się zacząłem się temu przyglądać już później, pracując w Instytucie Filologii Germańskiej, przy okazji też patrząc na język polski. No i okazuje się, że faktycznie jest tak, że we Wrocławiu, czy szerzej mówiąc w naszej części Śląska, mamy do czynienia z językiem, który moglibyśmy nazwać aregionalnym. To znaczy nie ma tutaj wyraźnych regionalnych wpływów. Powód? No właśnie to, o czym pan wspomniał. Po 1945 roku przyjechało tutaj nowa ludność, jeżeli tak to można nazwać, której nie było tu wcześniej. Jakiś procent oczywiście ludności autochtonicznej został. I oni byli z różnych miejsc, bo nieprawdą jest o tym masowym napływie ludności lwowskiej. Ona oczywiście była, ona była wyraźna w mieście, bo pełniła...
0: Może też była spójna też dosyć.
1: Była spójna, ale to jak popatrzymy na liczby, to mamy podobne liczby z szeroko rozumianej aglomeracji warszawskiej. To też Lwów to jedno, a Stanisławów to drugie, czy Tarnopol. Więc mieliśmy tutaj rzeczywiście mieszankę i mamy już tego typu badania socjolingwistyczne, które mówią nam o tym, że jeżeli mamy tego typu mozaikę, no to głównym motywacją młodych ludzi, którzy się rozwijają w tym miejscu, też językowo, jest to, żeby nie manifestować swoich charakterystycznych językowych jakichś tam form. Chodzi o to, żeby być takimi, jakimi są moi rówieśnicy. To nie w domu rodzinnym, nie przed mediami, zwłaszcza, że wtedy te media były ograniczone, w 1945, tylko w grupach rówieśniczych, w szkole, na podwórku kształtował się język. I on w ten sposób, że tak powiemy, powycinał charakterystyczne regionalne rzeczy i powstało coś, co dzisiaj możemy traktować jako ponadregionalną normę polszczyzny.
0: Dobrze, to trochę skomplikujmy to teraz. Po 1945 roku, który się tutaj pojawia już, zmienia się ta tożsamość językowa tutaj na terenie Wrocławia, naszego regionu. Kiedy pan bada te kwestie językowe, czy dostrzega pan ślad dawnego Breslau w języku?
1: Tak, dostrzegamy go w różnych postaciach. Po pierwsze, jakby w takiej postaci materialnej, tak? No przecież jest tak, że mamy mnóstwo kamienic we Wrocławiu, które są z przełomu mniej więcej XIX-XX wieku.
0: Pojawiają się napisy.
1: Tak, mamy projekty, które w tej chwili rewitalizują te kamienice i pojawiają się tam pod jakąś warstwą tynku czy farby, pojawiają się stare niemieckie napisy. Mamy w tej chwili takie reguły w mieście, że trzeba te napisy jakby przywrócić.
0: Tak. Tak? No to taki wątek, który moglibyśmy poruszyć i zrobimy z tego drugą audycję.
1: Tak, ja tylko powiem, że no, rzeczywiście właśnie dochodzi do sytuacji takich, na przykład, że te nowe napisy, nowo jakby uzyskane napisy niemieckie, zawierają jakieś błędne zapisy, dlatego że no nie widać dobrze tego napisu. Nikt nie pyta specjalistów od języka niemieckiego,
0: nie,
1: czy to jest prawidłowe, czy
0: nie.
1: Proszę pójść, zaproponuję od razu na róg Drobnera Łokietka. Tam mamy bardzo ładnie odrestaurowany, elegancko wyglądający zapis, ale nie ma takiej niemczyzny.
0: No to ciekawe, to już mamy spacer zaplanowany jeden.
1: Mamy spacer i mamy być może wątek, który należałoby jakoś w mieście zrobić z tym jakiś porządek, bo szkoda, że takie
0: rzeczy. Tutaj apel na antenie Radio Rodzina Leci w eter. Tak,
1: służymy pomocą w razie czego.
0: Tych śladów odszukujemy głównie właśnie w napisach we Wrocławiu, czy na przykład, ale da radę wysłuchać na przykład, coś się zaadaptowało?
1: Tak, bo mamy też napisy, dodam, napisy w współczesnym Urzędzie Stanu Cywilnego, mamy świeże napisy niemieckie prowadzące do jakichś archiwów, żeby osoby z niemieckojęzyczne trafiły w dobre miejsce. Ale mamy też pewne cechy fonetyczne, a to głównie fonetyką się zajmuję, które wskazują na to, że gdzieś jakiś wpływ no właśnie szeroko rozumianej Niemczyzny na obszar w ogóle Śląska w całości, Wielkopolski, trochę też te rzeczy słyszymy w języku wrocławskim. To jest na przykład, bardzo ciekawą rzeczą jest śledzenie spółgłoski, czy mówimy bank, czy mówimy bank. W Warszawie będziemy mieli bank, we Wrocławiu, ale też w krakowsko-poznańskiej wymowie będziemy mieli bank z m, którego polszczyzna w takiej sytuacji w innych miejscach nie ma, ale na wszelki wypadek w słowach rodzimych będzie dokładnie odwrotnie. Warszawiacy dalej będą mówili sukienka, a my będziemy mówili tak samo właśnie jak w Warszawie sukienka. Kraków, Poznań mówi sukienka w takim miejscu.
0: Okay.
1: To są rzeczy, dobrze, które nie bezpośrednio wynikają z Niemczyzny, ale się pojawiają. W leksyce mamy też takie rzeczy, tak? Na Dolnym Śląsku wszyscy wiedzą, co to jest Junkers, co niekoniecznie pojawia się w obszarach Polski centralnej, wschodniej.
0: Ja myślę, że teraz wielu naszych słuchaczek ma takie zaskoczenie jak ja, bo nie wiedziałem, że tak mocno można spojrzeć na te sprawy, tych różnic, bo jak pan powiedział o tych zapożyczeniach, czy słowach, które u nas zagościły w języku, i myślałem o Śląsku, Górnym Śląsku, gdzie bardzo słychać te niemieckie słowa, tak? U nas na przykład tutaj na Dolnym Śląsku tego nie słychać, ale to też się pojawia? Zapożyczyliśmy coś?
1: Jest tego zdecydowanie mniej. To są rzeczy, które pozostały z historii ewentualnie, natomiast to nie jest wykształcone przez użytkowników języka polszczyzny dzisiejszych. No, to Górny Śląsk ma to ze względu na kulturę przemysłową.

0: Spacerując po Wrocławiu, możemy dzisiaj usłyszeć bardzo wiele języków. No przede wszystkim polski, angielski, ukraiński, niemiecki. No i też jeszcze z wielu bardzo odległych krajów. Czy z punktu widzenia językoznawcy można powiedzieć, że miasto jakoś mówi, że możemy dowiedzieć się czegoś o mieszkańcach, obserwując na przykład szyldy, reklamy? Tutaj pan wspomniał, że odrestaurowujemy te napisy niemieckie. Ale na przykład, no chcę się do Wrocławia odnieść, ale bardzo modne teraz w Zakopanem jest wiele szyldów w języku arabskim albo w jakimś innym, bo tam turyści przyjeżdżają. We Wrocławiu tak średnio to obserwujemy chyba.
1: To stwierdzenie, czy Wrocław mówi, czy w ogóle miasto mówi, ja pamiętam kiedyś zgłaszałem takie opcyjne zajęcia dla studentów, Wrocław mówi, pod takim właśnie tytułem. I oni faktycznie chodzili po mieście i przyglądali się, jakie języki tam się pojawiają. I mamy z jednej strony historyczne zaszłości, one nie są tylko niemieckie. Jeżeli pojedziemy na Sołtysowice, tam gdzie były koszary i gdzie stacjonowała po 1945 roku gościnnie. Tak, Armia Czerwona, to tam pozostały jeszcze na murach różnego rodzaju napisy związane z czynnościami, które tam trzeba było wykonywać, jakieś strzelania próbne instrukcje. I tak dalej. Instrukcje obsługi różnych rzeczy i tak dalej. Więc to jeszcze ciągle jest widoczne, to nie zostało zamazane z jednej strony. Z drugiej strony ciekawym miejscem są cmentarze też, bo one też nam bardzo ciekawe rzeczy pokazują. Choćby, co prawda nie ma tego we Wrocławiu, ale jeżeli już ruszymy w stronę Chojnowa, Przemkowa, Lubina, tam mamy wioski Modła, Zimna Woda, gdzie są cmentarze, na których leży ludność łemkowska, posługująca się językiem rusińskim, bo tak nazywamy język Łemków. I tam widać różne fazy przejściowe, w jaki sposób ten język się kształtował. Bardzo dużo. Niby to są małe teksty i ciągle o tym samym mówimy na nagrobkach, ale jednak jest to bardzo ciekawe miejsce, z którym
0: jak to się zmienia, czegoś, tak?
1: Jak się zmienia sam język rusiński. On jest niestabilny, on jest w różnych miejscach. Ta ludność jest rozrzucona po różnych częściach Europy, nie tylko Europy. Z drugiej strony oczywiście język rosyjski, ukraiński, który funkcjonowały już wcześniej, tak jak tutaj ten przykład rosyjski podałem, ale funkcjonują też i teraz z wiadomych powodów. I co jest ciekawe, na przykład mamy, udało nam się znaleźć kiedyś przy jakiejś publikacji plakaty, które reklamowały kabaret, w którym występował dzisiejszy prezydent Ukrainy, który przyjeżdżał do Wrocławia na występy. Te plakaty, co ciekawe, były po rosyjsku. One nie były do odności rosyjskiej.
0: Dzisiaj bym chciał chyba zakopać Rosjan, te plakaty.
1: Tak, ale one były dla rosyjskojęzycznych Ukraińców. Ten dzisiejszy rosyjski, który też słyszymy we Wrocławiu, to nie jest rosyjski Rosjan, tylko to jest rosyjski rosyjskojęzycznych Ukraińców.
0: Trudniej go zrozumieć niż ukraiński. Tak mi się wydaje.
1: Ukraiński stoi dużo bliżej polskiego, języka polskiego niż rosyjski.
0: Słychać,
1: tak, no chyba, że ktoś przez wiele lat uczył się języka rosyjskiego, jak kiedyś było, ale
0: to łatwiej.
1: Młodsi ludzie teraz już tak nie mają tego doświadczenia w sobie.
0: Jednym z pana zainteresowań jest geolingwistyka i tak zwany krajobraz językowy. Co bardziej jako naukowca pana pochwyca? Napisy, szyldy, czy bardziej język, który pan słyszy?
1: Krajobraz językowy ma do siebie, że to jest bardzo popularna dziedzina w ostatnim czasie na świecie i ona jest jakby ograniczana często tylko do tekstów pisanych. Mnie ciekawi też tekst mówiony, ja też trochę na krajobraz spróbuję patrzeć szerzej, dlatego że w etnografii czy w kulturoznawstwie o krajobrazie się mówi, że jest to przestrzeń, którą my postrzegamy wszystkimi zmysłami. Co to znaczy? To znaczy, że nie tylko wzrokiem, ale też słuchem. I jedno i drugie wypełnia nam krajobraz językowy. Natomiast te teksty mówione, one są o tyle ciekawe, że jeżeli na przykład ustalimy dobrze, we Wrocławiu obowiązuje język polski, bo tak jest zapisane w Konstytucji, że język polski jest językiem urzędowym. Tutaj to oczywiście następne pytanie, które możemy zadać, to jest jaki jest ten język polski? I wtedy zaczynają być te ciekawe obserwacje, czy on jest taki sam, jak na przykład gdzieś w innych częściach choćby naszego regionu, czyli Śląska, gdzieś na wschodzie Śląska. Czy jest taki sam jak w Wielkopolsce, czy jest taki sam jak gdzieś na Podlasiu? No okazuje się, że nie. I on stanowi też o jakby krajobrazie tego miasta. Też ludzie innojęzyczni niż polskojęzyczni mieszkający dzisiaj we Wrocławiu, czy w okolicy, oni też kształtują ten krajobraz. Siadamy do tramwaju, słyszymy inne języki. Kiedyś język niemiecki był dużo popularniejszy, bo były te sentymentalne podróże osób stąd, którzy wracali. No dzisiaj jest ich coraz mniej, tego języka niemieckiego jest mówionego na ulicach miasta, czy tekstów mówionych jest mniej.
0: I też,
1: no,
0: ale też mamy... firm jest tak z zachodu więcej, nie tylko z Niemiec i też to zmienia ten krajobraz. To,
1: rzeczywiście często nawet niemieckie firmy funkcjonujące we Wrocławiu wewnętrznie po angielsku. Ale to wszystko daje nam pełny obraz dopiero, więc nie tylko język pisany, ale też ten mówiony, jak on jest mówiony, dają nam obraz tego, jak wyglądają relacje językowe w mieście czy regionie.
0: Przy przykładach, które pan podawał ze słowem na przykład sukienka, że możemy bardzo różnie usłyszeć to słowo, chciałbym się zatrzymać właśnie patrząc na ten przykład na samogłoskach nosowych, które pan bada. To fascynujące, że naukowiec może przez lata badać coś, co dla większości z nas jest po prostu zwykłym dźwiękiem, tak? Korzystamy z tego na co dzień, ale ten przykład sukienki pokazuje, jak bardzo możemy szczegółowo spojrzeć na to, co słyszymy, jak się wypowiadamy. Co właściwie można odkryć bardzo dokładnie, słuchając tego, jak Polacy wymawiają on i ę?
1: Może nie przez wiele lat się tym zajmuję, ale rzeczywiście od jakiegoś czasu mamy taki projekt, który dotyczy wymowy polskich samogłosek nosowych. Ciekawą rzeczą jest to, że one są niestabilne. To znaczy, w miejscach, w których możemy się spodziewać ę z jakiegoś powodu, znaczy z powodów morfologicznych chociażby, tak? Teoretycznie powinniśmy powiedzieć gotuję, żeby było wiadomo, że to jest pierwsza osoba, bo trzecia osoba to będzie gotuje, a jednak się okazuje, że zazwyczaj jest gotuje bez względu na to, czy pierwsza, czy trzecia osoba.
0: Ale w wymowie tylko, tak?
1: W wymowie, bo czym innym zupełnie jest zapis, tak. No i przyglądanie się temu, na przykład jak znikają w pewnych miejscach polskie samogłoski nosowe, jest bardzo ciekawe. Tym bardziej ciekawe, że przed wieloma wiekami samogłoski nosowe były charakterystyczne dla wszystkich języków słowiańskich, czy większości języków słowiańskich. Dzisiaj zostały tylko w polszczyźnie. Więc jeżeli mimo wszystko mamy miejsca, gdzie one znikają, to my trochę nadrabiamy stratę historyczną.
0: No ale to musimy chyba to pielęgnować w takim razie, panie profesorze. No,
1: tu są dwie perspektywy. To znaczy z jednej strony możemy traktować to jako wyjątkowość języka polskiego i coś szczególnie ciekawego, a z drugiej jest to jakby dowód tego, że inne języki słowiańskie się rozwinęły, wykorzystały inne możliwości fonetyczne w tych miejscach, a polszczyzna została.
0: Ale to się dzieje dlatego, że z natury próbujemy uprościć
1: wymowę? Tak, dokładnie jest to ten powód. I te uproszczenia, one też prowadzą do tego, że mówimy gotuję też w pierwszej osobie. Te uproszczenia niestety prowadzą też do tego, że mamy w wymowie samogłosek nosowych rzeczy irytujące, moglibyśmy powiedzieć. Jednym z punktów tego naszego projektu jest to, my pytamy osoby polskojęzyczne, jak one oceniają wymowę, którą słyszą na przykład gdzieś w sferze publicznej, w nagraniach, które przygotowujemy. I jednoznacznie, wtedy, kiedy jest nadmiar zwłaszcza wygłosowego, jeżeli tak to możemy nazwać, to jest odbierane negatywnie. Co ciekawe też, mamy na przykład z drugiej strony sytuację taką, kiedy on w wygłosie pojawia się też w przestrzeni publicznej w wymowie om, idą, robią. Co ciekawe, rzeczywiście to jest coś, co jest absolutnie negatywnie oceniane, natomiast ja nie chcę tutaj konkretnych osób wskazywać, ale gdyby sobie ktoś chciał posłuchać ministrów aktualnego rządu, znajdziemy takich, którzy albo od czasu do czasu mówią om zamiast on, a znajdziemy jednego, który mówi to konsekwentnie, cały czas. Tego chyba być nie powinno.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Chciałbym też zapytać właśnie o ten przykład, który idzie z góry, o młodzież, bo mam wrażenie też, obserwując młodych ludzi, że mają coraz większy problem z tym zastosowaniem EO, gdzie tego użyć, i trochę łączę to z SMS-ami. Prostota w SMS-ach, która wymusza, że szybciej... Ja wiem, że to było za naszych czasów moich, jak byłem młodszy, związane z kosztami. E i on było droższe. Tak, po prostu teraz tego nie ma już. Ale ten zwyczaj skracania, nieużywania polskich znaków został. Czy to nie jest jakaś szkoda dla nas? Dla
1: jest, na pewno jest. Dlatego, że to chociażby z bardzo prostego, podstawowego, co by nie było punktu widzenia, jaki dotyczy języka, mianowicie precyzji przekazu treści. Mhm. Jeżeli nie będzie znaków diakrytycznych, możemy zamiast nazwiska Gołaś dostać rzeczownik Golas, to jest jednak zdecydowanie
0: co innego.
1: I faktem jest, że oczywiście młodsze pokolenia zawsze są bardziej podatne na tego typu upraszczające jakieś tendencje, ale musimy tutaj powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, może przy okazji znaków diakrytycznych, to dotyczy też na przykład różnego rodzaju spisów w bibliotekach, gdzie nie stosuje się znaków diakrytycznych po to, żeby uprościć ten zapis, żeby on był czytelny dla osób, które nie znają tego języka, w którym te znaki są. I często, ja nie wiem, na ile to jest rzeczywiście faktem, a na ile to jest taką trochę legendą, mówi się, że chodzi o to, żeby właśnie znaków diakrytycznych nie było, więc bierzemy za wzór język angielski, bo w nim znaków diakrytycznych nie ma. I tutaj mały kamyczek, to nieprawda. W języku angielskim mamy i nad nim jest kropka, ta kropka to znak diakrytyczny. Jak ktoś teraz powie zawsze i nad sobą ma kropkę, powiem nie. W języku tureckim mamy znaczek i bez kropki, i znaczek i z kropką, i to są dwa zupełnie różne znaki na dwie zupełnie różne samogłoski.
0: Wyprzedził pan trochę moje pytanie, bo chciałem właśnie zapytać o to, jak znajomość zasad językowych w różnych językach, a bada pan chyba też niemiecki, polski, czeski, niderlandzki, ukraiński, tak? Dobrze?
1: Tak, ja jestem niderlandzystą zresztą, nie tylko germanistą.
0: To pokazuje teraz tak, że to porównywanie jednak pomaga też, tak?
1: Na pewno
0: rozumieniu
1: pomaga.
0: Zasad językowych.
1: Ja od lat już prowadzę wykład z gramatyki porównawczej, on ma tam różne skomplikowane nazwy, ale w istocie rzeczy to jest gramatyka porównawcza. I zaczynamy to zawsze zastanowieniem się nad tym, po co my mamy porównywać, więc po co porównujemy języki? Po to, żeby relatywizować w tym dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy, żeby zrozumieć jakieś mechanizmy, które działają w naszym języku, bo one też działają gdzie indziej, tylko intensywniej, w innych sytuacjach i tym podobnym. Mamy taką formę, wracając jeszcze do samogłosek nosowych, jak włączać. Słyszymy. Ona jest oczywiście piętnowana i tak dalej. Ja nie chcę mówić, że trzeba mówić włączać. Nie. Ta norma włączać
0: ale
1: jest
0: teraz
1: najbardziej
0: można,
1: zrozumiały.
0: Niby nie.
1: Chociaż to jest oczywiście pytanie o to, czy można, to jest pytanie o normę.
0: Ale to jest też podobnie jak z tym przykładem o politykach, który pan przywołał.
1: No,
0: boli.
1: Oczywiście. Ale jeżeli my się zastanowimy, dlaczego w tym miejscu jest to AON, którego ma w polskim nie być, to odpowiemy, dlatego że to jest pozostałość, czy fragment zjawiska pod tytułem harmonia wokaliczna. To jest to, że samogłoska w temacie i samogłoska w suficie, one muszą z sobą korespondować, żeby było łatwiej. W takim węgierskim

0: czy tureckim, to jest absolutnie intensywna reguła, często wykorzystywana. Resztki tego widzimy właśnie w tej sytuacji. Więc zanim będziemy jakby negować to, negujmy, ale musimy rozumieć, czy możemy dzięki porównywaniu języków zrozumieć, dlaczego to w ogóle jest.
1: Jak w przypadku każdej audycji już czas przekroczyliśmy, a ja jeszcze mam szereg pytań, które też ta rozmowa prowadzi nas zupełnie inne jeszcze zakątki, no i tematy, które na dzisiaj przygotowałem. Na sam koniec muszę tak trochę bardziej osobiście zapytać. Po wielu latach badań, zajmowania się językiem, fonetyką, językiem niemieckim, krajobrazem językowym Wrocławia Śląska, czy jest coś jeszcze, na co pan czeka? Czy jest jakiś element, który może pana zaskoczyć? No jak na pewno go pan nie zna, skoro ma pana zaskoczyć, ale może jest coś takiego w pana dziedzinie naukowej, na co naukowcy czekają i też pan?
0: To jest związane z mechanizmami, tak? To znaczy my możemy właśnie porównując języki chociażby zauważać mechanizmy i oczekiwać, że coś się wydarzy. To jest taki moment, który na przykład nas prowadzi do innego spojrzenia na akcent wyrazowy w języku polskim. Tak? My wiemy o tym, że mamy języki, gdzie ten akcent jest ważny treściowo, tak jest niemiecki, i taki jak polski, gdzie on nie jest ważny treściowo, bo on ma tylko rytm pokazywać. Tak? Mamy ten akcent na przedostatniej samogłosce, poza jakimiś tam słowami pochodzenia obcego i tak dalej. I my obserwujemy na przykład teraz w polszczyźnie coś takiego, że coraz częściej ten akcent przechodzi w inne miejsce, bardziej jest inicjalny, na pierwszej samogłosce, na trzeci od końca, jak to jest dłuższy raz, i pytamy dlaczego? No mamy odpowiedź. Dlatego, że chcemy też w języku polskim tym akcentem pokazać ważność. I w momencie, kiedy takie coś się dzieje, powinniśmy na to być gotowi i rozumieć i akceptować taką sytuację. Największy. Często przy nazwiskach mamy coś takiego, tak? To Błaszczykowski strzelił, a nie Lewandowski. Więc zupełnie gdzie indziej kładziemy ten akcent po to, żeby pokazać ważność. No tylko, że jeżeli to prowadzi do sytuacji takiej, że ktoś mówi szczegóły i granica, to wtedy to trzeba piętnować, ale to już jest jakby inny temat.
1: I państwo już rozumiecie, jak ciężko mi było przygotować się do tej rozmowy, ale jak bardzo musiałem się pilnować, nie wiem, nawet poza anteną będziemy rozmawiać o tym z panem profesorem, jak źle mi dzisiaj poszło.
0: Bardzo chodzi o wymowę i bardzo ciekawe pytanie dostałem.
1: Na pewno jeszcze się spotkamy, panie profesorze, jeżeli pan się zgodzi jeszcze kiedyś przyjść, bo szereg jeszcze innych wątków i ta podróż naukowa jest fantastyczna i myślę, że warto jeszcze zawędrować w inne zakątki, inne tematy.
0: Przyjemność.
1: Wędrując po Wrocławiu, jestem też przekonany, że nasi słuchacze dostali kilka takich punktów motywacji do tego, żeby ruszyć na spacer we Wrocławiu, poszukać tych różnych znaków językowych, różnych tropów, o których dzisiaj też usłyszeliśmy. A przypomnę, gościem audycji Herbatka z Naukowcem był doktor habilitowany Artur Tworek, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Filologii Germańskiej z Pracowni Fonetyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Mniej produktu, a cena ta sama? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza sklepowe półki. Policja rozbiła gang. Straty sięgają 10 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia promuje badania profilaktyczne. Justyna Stolfik-Binda. Zapraszam na wiadomości. Towary na sklepowych półkach pod lupą u Okiku, a powodem tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
0: A nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy. Podczas zakupów w galerii handlowej chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność nastolatków i motorniczego tramwaju. Więcej o tej sytuacji Agnieszka Wynarska.
2: Chłopiec przymierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fordońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
3: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
2: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja Sosnowca zatrzymała 7 mężczyzn podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. Gang miał rozkradać m.in. infrastrukturę kolejową, informuje Katarzyna Cymel-Dąbrowska z Sosnowieckiej Komendy.
5: Grupa działała na terenie województwa śląskiego i małopolskiego od 2023 roku. Łupem mężczyzn padały m.in. maszyny budowlane, elementy infrastruktury kolejowej, elektronarzędzia oraz samochody. Łączne straty oszacowano na około 10 milionów złotych. Śledczy odzyskali część skradzionego mienia, zabezpieczyli także ponad 600 gramów środków odurzających, gotówkę, a także przedmioty przypominające broń.
0: Zatrzymani w wieku od 37 do 51 lat usłyszeli już zarzuty. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie bowiem nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
0: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP.
7: Powolutku synoptycy oswajają nas z burzami, które już za godzinkę mogą się pojawić. Temperatura w tej chwili 22 stopnie, później zacznie spadać do 13 w nocy. W jutrzejszym dniu możemy spodziewać się większej ilości słońca, a temperatura oscylować będzie na poziomie 23-4 stopni. Piątek ciut cieplej, ale znowu przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Chyba ten deszcz powolutku, musimy się do niego przyzwyczajać, że znienacka może wyskoczyć.
8: Reklama.
9: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32 oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

0: Good night.
1: Radio Rodzina Milicz 88,5.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były.
1: Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły. Farbą dla nich sieje trawę, aby sobie robić.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV interesuje się polską szkołą. Dziś na audiencji ogólnej mówił o znaczeniu lekcji religii, a także o współpracy szkoły z rodzicami i kościołem. W katechezie papież podjął refleksję nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument na temat ekologii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie szkolnych lekcji religii.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim Wam błogosławim.
1: W ramach cyklu kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął dziś rozważanie o konstytucji duszpasterskiej, o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
2: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości i nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
1: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. Wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
3: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne. Dlatego już dziś na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Dip trip, flip Fantasia.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.